pełni sił umysłowych i zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

tlen, żelazo, woda, wino, azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

Tlen, który się ze słowa każdego wytrąca. Żelazo, nieprzekute i już nie gorące. Woda bez żadnej miary wylana na blagę. Wino, co zastępuje w krwiobiegu odwagę. Azot, z natury kwaśny, przyczyna zgorzknienia. Węgiel, co dawno połknął naturę płomienia. Tłuszcz, który z czasem dzieli na skórek od kości. I najmniejszy, lecz ważny, pierwiastek miłości. Tlen, żelazo, woda, wino. Azot, węgiel, tłuszcz i miłość. Azot, węgiel, tłuszcz, miłość.

zmysłowych i zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

jest długi. Można się rozebrać, potem się wykąpać, wytrzeć do sucha ręcznikiem frotę, ubrać się znowu, wyjść na balkon, spalić papierosa, spalić to miasto i dopiero wtedy.

0: Nadjeżdża, wózi.
1: Za ostro, tak jak dojeżdża.
0: Oczep się.

Wow.

dlatego, że mnie nie chcesz. Znajdę robotę w telefonii. Znajdę robotę w TVN-ie. Znajdę robotę w bankowości. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Będę dodatkiem do kolorowych pism dla gospodyń domowych. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Wypalę na raz 7 paczek papierosów

dlatego, że mnie nie chcesz, znajdę robotę w telefonii, znajdę robotę w bankowości, znajdę robotę w TVN-ie, gdyż wszyscy już tam robią i zrobię łaskę prezesowi i zrobię łaskę prezesowej, bo wszyscy to robią, dlatego że mnie nie chcesz.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Freddy Nock, szwajcarski wspinacz, kaskader i sportowiec ekstremalny. W 2011 roku zapewnił sobie miejsce w księdze rekordów Guinnessa, wchodząc na najwyższą górę Niemiec, Zugspitze, o wysokości niemal 3000 metrów. Zrobił to po przewodzie kolejki linowej i to bez jakiegokolwiek zabezpieczenia i bez tyczki balansowej. Wszelki dochód z happeningu Nock przekazał na rzecz organizacji UNESCO. Mężczyzna przeszedł po linie nośnej kolejki Gletscherbahn prawie kilometr, pokonując przy tym 348 metrów różnicy wysokości. Lina, po której szedł, była wykonana ze stali i miała zaledwie 5 cm średnicy. Spacer zajął śmiałkowi ponad 8 godzin. Sam mężczyzna pochodzi z rodziny cyrkowej. Pierwsze doświadczenia na linie miał w wieku 4 lat, a w wieku 11 lat już zaczął się po linie swobodnie poruszać. Od późnych lat 90. Nock ustanawiał różne rekordy świata. Swój pierwszy wpis do Księgi Rekordów Guinnessa zapewnił sobie w 1998 roku. Następnie kontynuował karierę, pobijając kilka innych rekordów, jednak wszystkie związane były z chodzeniem po linie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W 2018 roku meksykańskie władze dokonały rekordowego przejęcia 50 ton nielegalnych substancji. Była to jedna z największych dostaw w historii. Substancje zostały znalezione w podziemnym laboratorium górskim w stanie Sinaloa, znanym z produkcji nielegalnych substancji i notorycznych działań karteli. To duży cios dla organizacji przemytników, zwłaszcza kartelu Sinaloa, który jest uważany za głównego producenta tej substancji w Meksyku. Władze szacują, że skonfiskowane substancje miały wartość rynkową ponad 1 miliarda dolarów. Odkrycie to podkreśla trudności w zwalczaniu produkcji i przemytu nielegalnych substancji w Meksyku, który pozostaje głównym źródłem tych substancji w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Kraj od dawna zmaga się z przemocą związaną z nielegalnymi substancjami, korupcją i niestabilnością polityczną, a ostatnie przejęcia podkreślają konieczność ciągłych działań w celu rozwiązania tych problemów. Jedną z ciekawostek na temat przemytu nielegalnych substancji z Meksyku jest fakt, że kartele w ostatnim czasie często wykorzystują zwierzęta do transportu przez granicę. Przykładem może być przypadek z 2015 roku, kiedy to na granicy z USA został zatrzymany osioł, który przewoził na swoim grzbiecie 38 paczek substancji o wartości około 500 000 dolarów.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja zmienia otaczający nas świat często na lepsze. Rozwój sztucznej inteligencji spowodował, że w ostatnich latach pojawiło się wiele nowych kreacji i urządzeń. Wydaje się, że nasze smartfony mają teraz własne umysły i są w stanie dokładnie zrozumieć, co mówimy i przekazywać nam informacje w czasie rzeczywistym, prawie tak, jakby mówiły tym samym językiem co my, i też w pewnym sensie tak właśnie jest. Niezależnie od tego, czy chcemy sprawdzić godzinę, pogodę, czy chcemy wiedzieć, jak zakończył się mecz naszej ulubionej drużyny, smartfony są w stanie nas zrozumieć, przetwarzać informacje, przeszukiwać sieć i wykonywać wiele innych czynności bez naszej ingerencji. Mając to wszystko na uwadze, wyobraź sobie, co można zrobić w ciągu zaledwie kilku lat, ponieważ wydaje się, że ta technologia robi postępy niemalże każdego dnia. Uważa się, że w przyszłości sztuczna inteligencja przewyższy nawet nasze ludzkie rozumienie, a ludzie być może staną się przestarzali. Wyobraź sobie, że jesteś w stanie mieć pojedynczą maszynę lub program sztucznej inteligencji, który jest podłączony do praktycznie każdego człowieka na całym świecie i jest w stanie dokładnie przewidzieć, co może on zrobić dalej, poznać jego aktualną lokalizację i wiele innych. Zrozum, że twój telefon robi to już teraz. Na przykład, kiedy ostatni raz otworzyłeś telefon, a on bez pytania zasugerował, którą trasę należy wybrać, aby dostać się do pracy. Kiedy ostatnio wszedłeś do lokalnego supermarketu i zauważyłeś, że twój telefon sugeruje otwarcie aplikacji dla tego konkretnego lokalu? Wyobraź sobie, że program sztucznej inteligencji byłby w stanie zebrać wszystkie te informacje od wszystkich na świecie i wykorzystać je do dokładnego przewidywania, co każdy człowiek może zrobić dalej. Następnie wyobraź sobie, co gdy ten program dostanie się w niepowołane ręce. To może oznaczać katastrofę dla całej ludzkości. Choć może to brzmieć jak science fiction lub jakiś dziwny horror, programy takie jak ten są już tworzone i wykorzystywane przez firmy i rządy na całym świecie. To wydaje się być naprawdę przerażające, jaką przyszłość może nam przynieść właśnie taka sztuczna inteligencja.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kopię ten dół, odmrażam ślinę. Kopię głęboko białą pierzynę. Czuję cię jeszcze, przykrywam liściem. Świat pachnie tobą jeszcze przez chwilę. Zaciąga deszczem, przychodzą dreszcze.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Tak zwana technologia stealth, zmniejszająca sygnaturę radarową, a co za tym idzie, sprawiająca, że dana maszyna jest znacznie trudniejsza do wykrycia, została zapoczątkowana w latach 60. właśnie w strefie 51. Z początku baza miała służyć do testowania przez CIA samolotów szpiegowskich U-2 oraz A-12, ale gdy okazało się, że radzieckie pociski ziemia-powietrze są w stanie je zestrzelić, skupiono się wyłącznie na obniżaniu wykrywalności. Pierwszym na świecie samolotem wykonanym w technologii stealth był zaprojektowany w strefie 51 bombowiec F-117 Nighthawk.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Demon Core. Demon Core to nazwa nadana jednemu z najbardziej znanych kawałków Plutonu 239, który był podstawą dla dwóch najgroźniejszych incydentów krytyczności w historii nauki jądrowej. Rdzeń o średnicy zaledwie 89 mm był składnikiem trzeciego ładunku atomowego, który miał być użyty podczas konfliktu militarnego w latach 40. ubiegłego wieku. Jednak po zrzuceniu ładunków na Hiroshimę i Nagasaki konflikt dobiegł końca, a Demon Core nigdy nie został użyty do swojego pierwotnego celu. Zamiast tego stał się elementem licznych eksperymentów naukowych. Te eksperymenty doprowadziły do dwóch tragicznych incydentów. Demon Core to przykład na to, dlaczego nie powinno się dotykać pewnych materiałów bez odpowiednich środków ochrony. W przypadku Demon Core, chociaż fizycy byli świadomi niebezpieczeństw, to niestety niefortunne błędy w prowadzeniu eksperymentów doprowadziły do ekstremalnych konsekwencji. Ciekawostką jest to, że po tych dwóch incydentach Demon Core został ostatecznie przetopiony i użyty w innych testach atomowych. W ten sposób ten mały kawałek plutonu przyczynił się do rosnącego zrozumienia naukowego o potędze i niebezpieczeństwie energii jądrowej.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry. Witam wszystkich fanatyków muzyki reggae i zapraszam na program Studio One prezentuje. Dziś pragnę przedstawić płytę pana, który się nazywa Freddie McGregor, a płyta nazywa się Bobby Bobylon. I została wydana w roku 1979. Freddie McGregor to weteran reggae, urodzony w Clarendon na Jamajce w czerwcu 1956 roku. Wyprodukował wiele klasycznych hitów, takich jak Push Come to Shove, Africa Here I Come, Just Don't Want to Be Lonely, Bobby Babylon, Stop Loving You i jego charakterystyczny utwór Big Ship, żeby wymienić tylko kilka. Ten soulowy piosenkarz, mający za sobą ponad 40-letnią karierę, zaczął rozwijać swoje umiejętności w połowie lat 60., chociaż jego wszechstronność pozwalała na wszystkie rodzaje muzyki. Zawsze preferował teksty o charakterze społecznym i podnoszącym na duchu. W 1989 roku Freddie McGregor założył własną wytwórnię płytową Big Ship, której pierwszym dużym wydawnictwem był jego album Jamaica Classic Volume 1. Część tej kompilacji zawierała popularne utwory, takie jak Prophecy, Little Roya i The Loser, Derricka Harriota. Stał się jednym z najbardziej konsekwentnych artystów reggae, nagrywających i koncertujących, i zawsze znajduje się na liście ulubionych artystów każdego fana reggae. W 2003 roku premier Jamajki P.J. Patterson uhonorował Freddiego prestiżowym jamajskim orderem wyróżnienia w uznaniu jego wkładu w muzykę i kulturę Jamajki. Debiutancki album Freddiego McGregora, Bobylon ze Studio One z 1979 albo 80 roku, bo tak tutaj widzę kilka źródeł, jest uważany za jeden z kluczowych składników świetnej kolekcji płyt reggae, ukazując dynamicznego wokalistę na początku jego kariery. Chociaż producent Nainy The Observer wydał już jego debiutancki set zatytułowany Mr. McGregor, to debiutancki album ze Studio One przyniósł mu największe uznanie do tego momentu i katapultował go do statusu gwiazdy na Jamajce. Został on wyprodukowany przez założyciela Studio One, Clementa Coxon-Dodda, który produkował, uczył i wspierał zdumiewającą liczbę czołowych gwiazd reggae przeszłych i obecnych, w tym Boba Marleya, Petera Tosha, Burning Spear'a, Marcie Griffiths, Des Catalytis, Denisa Browna, Altona Ellisa, Toots and the Mito, Horace and Diego, Sugar Minota i wielu, wielu, wielu innych. Teraz, prawie 40 lat później i ponad dekadę po tym, jak nieistniejąca już wytwórnia Heartbeat Records wydała oryginalny album składający się z 10 utworów i 8 dodatkowych singli, Studio One we współpracy z Yep Rock Music Group nadało temu przełomowemu albumowi wersję deluxe, którą otrzymał w 2006 roku od Heartbeat Records. Oryginalny album nigdy nie był niedostępny od czasu premiery, co świadczy o jego popularności i czystej jakości. Oryginalny album był zbiorem singli, które Freddie McGregor nagrał w Brentford Road w latach 70. 5 z tych singli zostało przerobionych na jeszcze lepszy efekt, ponieważ bardziej nowoczesne miksy sprawiły, że materiał, który miał co najmniej kilka lat, brzmiał całkowicie współcześnie. Wybór klasycznych rhythmów jest nienaganny, od wczesnych utworów ska, udanej wersji pierwszego hitu The Ethiopians I'm Gonna Take Over Now, po styl Rastaman, Rastaman Camp. Album jest nieodpartym utworem muzycznym. Właściwie Coxon-Dodd wstrzymywał ten wyjątkowy longplay i dopiero po tym, jak Freddie McGregor opuścił Studio One, aby nagrywać w Soul Syndicate, wydał Bobby Babylon. Oto utwory, które usłyszymy. Jest ich 10, tak? 10. Bandulo, We Need More Love, What Difference Does It Make, Go Away Pretty Girl, Tomorrow Is Like Today, Bobby Bobylon, Wine of Violence, Gonna Take Over Now, Rastaman Camp i na koniec I'm a Revolutionist. Płyta warta uwagi, Freddie MacGregor, Bobby Bobylon, rok 1979.

Proszę na mnie nie patrzeć. Proszę na mnie nie patrzeć. Ja wychodzę. Proszę do mnie nie mówić. Ja wychodzę.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Korea Północna, państwo z najbardziej absurdalnymi przepisami na świecie. Korea Północna jest najbardziej izolowanym krajem na świecie. Nie dość, że trudno się tam dostać, bo obowiązują restrykcyjne przepisy i zasady wydawania wiz, to jeszcze nie można zobaczyć niczego, co nie jest przeznaczone dla oczu ludzi z zewnątrz. Wszyscy wiemy, że w Korei źle się dzieje, ale nikt nie zna ogromu nieszczęścia, jakie spadło na ludzi wraz z dojściem do władzy dynastii Kimów. W kraju w ciągu ostatnich lat zostało wprowadzone wiele różnego rodzaju dziwnych przepisów prawnych, mających na celu po prostu kontrolowanie mieszkańców w sposób pośredni lub bezpośredni. Do tych przepisów należą m.in. zakaz wykonywania połączeń telefonicznych za granicę, nakaz noszenia fryzury zatwierdzonej przez rząd, zakaz posiadania komputerów i smartfonów, zakaz przemieszczania się. Istnieje również przepis nakazujący wykupienie przez uczniów własnych ławek oraz krzeseł. Zabronione jest również posiadanie mikrofalówki, a energia elektryczna na noc jest w wielu regionach całkowicie odłączana.

latarni wcale nie chcemy tłuc. Spędzamy w domu każdą noc, a latem gdy słońce lśni, starczy nam dość nieba i wiatru śpiew. Starczy nam dość nieba i wiatru śpiew. Starczy nam dość nieba i wiatru śpiew.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Przestrzeń powietrzna wokół strefy 51 jest najpilniej strzeżoną na świecie. Zresztą cały obiekt jest jednym z najlepiej chronionych

porozumienie. Blok w budowie, wieża Babel. Wszystkie nacje świata. Są Rumuni, Ukraińcy, Portugesi, Angole, Duńczycy, no i Polacy. I cholera wie jeszcze kto. Przed wejściem kręcą się jakieś straszne trole. Każdy po około 1,90 m, wielki brzuch, łysy, nosek sklepany, łapy jak łopaty, bulgoczą coś do siebie. To duńscy brukarze. I nagle słyszę nieprawdopodobny dźwięk. Huk, łomot, gwizd, jazgot. Dźwięk tłucze się o szyby i ściany sąsiednich bloków. Kolumna estradowa na cały regulator z pełnym dyskotekowym zestawem światełek i leci jakiś wściekły rave. Chłopaki sobie radyjko puścili. Za chwilę Spider-Bite i Black Betty. Podają sobie płytki chodnikowe, rzucając po 2 metry. A potem AC/DC i przy Highway to Hell wszystkie nacje świata uśmiechają się od ucha do ucha i kiwają głowami. Języki świata. Prace są bliskie finału, termin goni. Plątanina kabli, nacji i fachowców. Omalże depczemy po sobie. Co chwila ktoś coś komuś niechcący wyłącza albo plącze się w kłębowisku kabli. Albo bezpieczniki nie wytrzymują. Kiedy kolejna ciemność zastaje mnie na drabinie z wiadrem gipsu, rzucam soczyste polskie przysłowie. Jeden z sąsiednich dunów, trolle montujący balustrady, podnosi się i wygłasza z radosną emfazą: Jabłana, kurwa, macz, czękuje, parso! Obiecuję, że następnego obcokrajowca nauczę inwokacji z panem Tadeuszem. Zrozumienie. Pracuję na rusztowaniu. Co jakiś czas czynności wymagają, abym zdjął jeden z ażurowych podestów, po których się chodzi. Leży na nim naniesione butami dużo pyłu, suchego błota i różnych śmieci. Pode mną kilku pracujących kolegów. Krzyczę więc: uwaga, ściągam podest, nie patrzeć do góry. Ściągam i co się dzieje? Oczywiście wszyscy jak na komendę popatrzyli w górę. Lecą różne bluzgi, wyrzut: kurwa, mogłeś uprzedzić. Czyżby nie znali języka?

0: Mężczyzna i kobieta spacerują razem po plaży, trzymają się za ręce, piją piwo, dyskretnie obserwują policjantów, którzy kręcą się w krzakach obok. Mężczyzna i kobieta spacerują po plaży, już się ściemnia, wchodzi zmierzch, wchodzi na plażę księżyc, wchodzi on.
1: Wszystko.

Mężczyzna spina się na falochron, karmi mewy i łowi byczki. Na wędkę z plastikowym haczykiem pojawia się często obserwując statki wiozące cargo z dalekich krajów do portu bliskiego.

Graf von der Grons fräst die Zunge sonst. Wo verlautet's doch?

Peel Sessions. Peel Sessions.

0: Kwadrans literacki.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Schulz. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice Audiobooki. Bywały chwile, kiedy Elizabeth uważała mamę za jedną z najładniejszych, najbardziej stanowczych kobiet na całym świecie. To samo czuła właśnie teraz.
2: Naprawdę w to wierzysz?
1: Zapytała. Naprawdę wierzę w co, kwiatuszku?
2: Naprawdę wierzysz, że Peggy jest wciąż w jakiś sposób żywa?
1: Tak.
2: Teraz w to wierzę. Jestem tego pewna. Nie wygląda tak samo. Jest starsza.
1: Mama pokręciła głową.
2: Nie wydaje mi się, żeby to miało jakieś znaczenie. To ona, niezależnie od tego, w jakim jest wieku i jak wygląda.
1: Ale skąd możemy wiedzieć na pewno?
2: Ja wiem na pewno. Jestem jej matką.
1: Ale co?
2: Chcesz powiedzieć, że mogę być jej matką, ale jestem chora psychicznie?
1: Nie jestem chora psychicznie i nigdy nie byłam.
2: Wpadłam po prostu w rozpacz po śmierci twojej siostry.
1: Być może rozpacz jest rodzajem choroby psychicznej.
2: Nie jestem jednak aż tak zrozpaczona, żeby nie poznać własnego dziecka, kiedy mnie odwiedza.
1: Boże, oddałam przecież wszystko dla moich dzieci, moją karierę sceniczną, moją karierę filmową. Cały świat mógł leżeć rozkraczony u moich stóp, więc nie mów mi, że nie zdołałabym poznać własnego dziecka, kiedy przychodzi do mnie z wizytą. Zbyt dużo w życiu poświęciłam.
2: Przecięły ulicę i podeszły do domu. Blask słońca był tak intensywny, że wszystko zdawało się Elizabeth bardziej jaskrawe i przesycone żywszymi kolorami niż w rzeczywistości.
1: Barwy czarodzieja Zoos.
2: Chromowa żółć, szmaragdowa zieleń i wspaniała czerwień.
1: Rozkraczony?
2: Zapytała nagle, kiedy były już blisko drzwi. Na krótką chwilę zapadła między nimi cisza, a potem obie wybuchnęły śmiechem. Kiedy Simus otworzył drzwi, śmiały się do rozpuku, opierając o balustradę werandy, bezradne jak strachy na wróble. Tej nocy Margaret Buchanan otworzyła oczy i długo wpatrywała się w sufit. Coś przerwało jej sen, ale nie wiedziała co. Wieczorem otworzyła szeroko okno. Noc była jednak tak gorąca i bezwietrzna, że miała wrażenie, iż się roztapia, dosłownie roztapia, i że rano pozostanie po niej na pościeli tylko tłusta, różowa plama wosku, jej nocna koszula i włosy. Na dworze absurdalnie głośno cykały i świergotały świerszcze, ale nie było w ogóle wiatru, nawet najmniejszego powiewu. Żadnych samochodów, żadnych przelatujących w oddali samolotów, żadnych powracających kroków. Usiadła na łóżku i otarła prześcieradłem spocone czoło. Przez chwilę nasłuchiwała, czując płynący po plecach pot, ale słyszała tylko bezustanne, głośne cirip, cirip, cirip, cirip i skrzypienie własnego wypchanego końskim włosiem materaca. Wstała z łóżka i podeszła do okna. Księżyc nie wzeszedł jeszcze i na dworze panowała absolutna ciemność. Mimo to stała, wytężając wzrok, tak jakby spodziewała się zobaczyć spacerującą po trawniku przed domem dziewczęcą postać w bieli. Dotknęła okiennej ramy i poczuła pod palcami nierówną warstwę farby. Dotknęła firanki i poczuła wyszyte na niej wzory kwiatów i koszy. Ostatnio często dotykała normalnych rzeczy, żeby upewnić się, że sama jest też normalna i że jej życie nie rozgrywa się wśród jakichś ustawionych przez Montiego Woolleya scenicznych dekoracji. Wróciła do łóżka i poszukała ręką papierośnicy. Otworzyła ją, wyjęła papierosa, znalazła zapalniczkę i już miała zamiar ją zapalić, kiedy wydało jej się, że słyszy czyjś śmiech na korytarzu przylegającym do sypialni. Wysoki dziewczęcy chichot.
1: To Lizzie. Wciąż śmieje się z tego rozkraczonego świata, pomyślała w pierwszej chwili. Ale potem rozległ się kolejny chichot i to nie była Lizzie.
2: To na pewno nie była Lizzie.
1: Śmiech był zbyt dziecinny. Dobywał się z głębi gardła. Tak śmieją się małe dzieci. Pięcioletnie dzieci, takie jak Peggy. Obmacując gałki łóżka, żeby nie wpaść na nie i nie potłuc się, podeszła do drzwi, otworzyła je i wyjrzała na zewnątrz. Na korytarzu było cicho i ciemno jak na końcu świata. Kompletna, pochłaniająca wszystko czerń. Margaret zacisnęła mocno oczy, żeby wytężyć jeszcze bardziej słuch. Ale słyszała tylko skrzypienie rozgrzanego domu, bicie własnego serca i cykanie świerszczy.
2: Zaczynam mieć zbity, pomyślała. Odkąd Lizzie powiedziała mi, że Peggy żyje, zaczynam mieć zwidy. Ta mała dziewczynka, która stała wczoraj w deszczu, uśmiechając się do mnie, nie mogła być prawdziwa. Była tylko pobożnym życzeniem. Jeśli to była naprawdę Peggy, dlaczego uciekła? Peggy przybiegłaby do mnie i uściskała, cała w chichotach i lokach. Nie wyciągnęłaby mnie na deszcz, żebym zrobiła z siebie taką idiotkę. Otworzyła oczy. Na korytarzu wciąż było cicho i ciemno. No tak, to wszystko moja wyobraźnia. Kolejna z rzeczy, których zawsze pragnęłam i nigdy nie mogłam zdobyć. Tak jak sen o wspaniałej karierze na Broadwayu i o tłumach, które niosą mnie na rękach po Times Square. Podczas gdy na niebie pojawia się szary niczym Katzenjammer brzask i nawet śmieciarze odstawiają swoje wiadra i biją brawo. Kiedy spojrzała z powrotem w głąb pokoju, dziewczynka w bieli stała przy oknie, całkowicie nieruchoma i milcząca. Nie widziała jej twarzy, ale pierwsze blade promienie księżyca oświetliły sukienkę i włosy, które zalśniły jak srebrzysta aureola. Margaret ogarnął chłód. Skrzyżowała ręce na piersiach i poczuła, jak twardnieją jej sutki i dostaje gęsiej skórki. Chciała coś powiedzieć, ale miała wrażenie, że zamarzły jej wargi. Wierzyła mocno, że Peggy udało się do niej wrócić w innej postaci, ale teraz, kiedy stała naprzeciw tej milczącej, srebrzysto-włosej dziewczynki, cała ta wiara ulotniła się i czuła tylko zimne macki strachu. W gruncie rzeczy Peggy była przecież martwa. Peggy utonęła. Jak mogła powrócić, nawet w innym ciele? Czego chcesz? Zapytała szeptem. Dziewczynka nie odpowiedziała, ani się nie poruszyła. Księżyc wzniósł się trochę wyżej i wyszyte na firance kwiaty i kosze odbiły się na jej policzku, przypominając skomplikowany tatuaż. Margaret widziała jej oczy, które lśniły nieruchomo bez jednego mrugnięcia. Czego chcesz? Powtórzyła. Obawiała się, że zaraz zemdleje ze strachu. Na ciemność nakładała się kolejna ciemność, na gwiazdy kolejne gwiazdy. Czego chcesz? Czy jesteś prawdziwa? Wtedy dziewczynka przemówiła. Jej głos był wysoki i czysty, i mimo to dziwny. Akcent każdego słowa położony był na ostatniej sylabie, tak jakby puszczono od tyłu taśmę. Przyszłam cię zobaczyć, mamo. Margaret zasłoniła dłonią usta. Do oczu napłynęły jej słone łzy. W końcu udało jej się cofnąć rękę. Peggy? To ty, Bączku, to ty?
3: Przyszłam cię zobaczyć, mamo.
2: Powtórzyła dziewczynka. Margaret zdołała dać jeden krok do przodu i złapała za poręcz łóżka.
3: To naprawdę ty, Peggy?
2: Zapytała.
3: Proszę, nie próbuj mnie oszukać. Nie zniosłabym, gdyby to była jakaś sztuczka. Przyszłam cię zobaczyć, mamo.
2: Margaret utkwiła w niej wzrok.
3: Jesteś lalką? Tym tylko jesteś? Czym jesteś? Powiedz mi, czym jesteś? Przerażasz mnie.
2: Uklękła na dywanie, łkając tak żałośnie, że rozbolało ją w piersi i nie mogła wymówić ani słowa. Mała dziewczynka odeszła od okna i stanęła bardzo blisko niej, tak blisko, że Margaret słyszała szelest tafty, z której uszyta była jej biała sukienka i czuła zapach. Ale czego? Z początku myślała, że to zapach pogrzebu, zapach zwiędłych kwiatów, ten sam, który unosił się w domu 3 dni po pogrzebie Peggy, kiedy wszystkie szklarniowe róże i orchidee zaczęły opadać i marnieć. Był podobny, ale trochę inny. To był zapach zwiędłych kwiatów z przebieralni w El Morocco w poniedziałkowy ranek, kiedy wracało się do pracy. Woń zwiędłych kwiatów zmieszana z dymem cygar, kwaśnymi perfumami Izabej i praniem z całego weekendu. Była to woń nieprzyjemna, lecz zarazem podniecająca. Przedestylowana w jeden zapach, zmarnowana kariera. Margaret uniosła głowę. Dziewczynka była bardzo blada, ale cały czas się uśmiechała. Jej twarz wyglądała, jakby pokryto ją grubą warstwą scenicznego pudru.
3: Przyszłam cię zobaczyć, mamo.
2: Powtórzyła, chociaż jej usta w ogóle się nie poruszyły. Margaret otarła palcami oczy.
3: To naprawdę ty, Peggy? Czy może odchodzę od zmysłów? Proszę, powiedz mi, czy to naprawdę ty?
2: Dziewczynka zachichotała.
3: Musisz powiedzieć to, czego pragniesz najbardziej, najbardziej pod słońcem.
4: Kochanie, ty wiesz, czego pragnę. Chcę, żebyśmy znowu były wszystkie razem. Chcę trzymać cię w ramionach. Nigdy nie chciałam cię stracić. Tak mi żal, że cię straciłam. Naprawdę tak mi żal.
2: Po twarzy Margaret płynęły teraz łzy i kapały na jej nocną koszulę.
4: Och, Peggy, nie wiesz, jak bardzo mi ciebie brakuje. Nigdy się tego nie dowiesz.
2: Dziewczynka przysunęła się do Margaret i pogładziła ją po włosach. Margaret nie czuła właściwie jej palców. Wiedziała jednak, że jej włosy podnoszą się przy każdym dotknięciu, jakby były naładowane statyczną elektrycznością. Było jej bardzo zimno. Nie mogła powstrzymać drżenia. Oddałaby wszystko, żeby móc otulić się kocem albo włożyć szlafrok. A przecież zaledwie przed kilkoma minutami w sypialni było tak gorąco, że myślała, iż się udusi. Miała wrażenie, że siedzi z owiniętą gorącymi ręcznikami głową u fryzjera.
4: — Możesz mieć, czego pragniesz?
2: — szepnęła dziewczynka.
4: — Co?
2: — zapytała Margaret.
4: — Możesz mieć wszystko, czego pragniesz. Musisz tylko pójść za mną.
2: Margaret odchyliła się do tyłu, nie spuszczając z niej wzroku. Kilka razy w życiu bała się już nie na żarty. Kiedyś jeden z jej adoratorów upił się w sztok, zaczął na nią wrzeszczeć, uderzył ją i naprawdę bała się, że umrze. Ale tej nocy, gdy stanęła twarzą w twarz z bladą zjawą Peggy, ogarnął ją tak paraliżujący strach, że nie mogła się poruszyć, odezwać, ani w ogóle niczego zrobić. Mogła tylko klęczeć dalej na tym dywanie i czekać, aż cały świat obróci się pod nią. Czekać, aż minie ten moment. Rozdział 8. Elizabeth usłyszała trzaśnięcie kuchennych drzwi. Nie miała pojęcia, jak je usłyszała i skąd domyśliła się, co się dzieje, ale już chwilę potem siedziała na brzegu łóżka i szukała pantofli. Ściągnęła z haczyka na drzwiach swój różowy szlafrok i szybko go narzuciła. Kiedy wyjrzała na korytarz, zdążyła zobaczyć mamę, która zbiegła na bosaka na dół, ubrana tylko w nocną koszulę. — Mamo! — zawołała przestraszona. — Dokąd idziesz, mamo? Mama nie odpowiadała. Elizabeth słyszała, jak przebiega przez salon, plaskając bosymi stopami po parkiecie. Natychmiast puściła się za nią w pogoń. Działo się coś bardzo złego, wiedziała to. Drzwi do sypialni mamy były wciąż uchylone i w powietrzu unosił się zapach elektryczności. Zbiegając po schodach usłyszała brzęk zdejmowanego łańcucha i zgrzyt zasuwy przy frontowych drzwiach. Kiedy znalazła się w sieni, drzwi były otwarte. Wyskoczyła na werandę i zobaczyła, jak mama obiega dom, kierując się w stronę basenu.
4: — Mamo!
2: — krzyknęła. Naprawdę się teraz bała.
4: — Mamo, wracaj!
2: Zastanawiała się przez ułamek sekundy, czy nie powinna zadzwonić po panią Patrick albo Simusa, ale jeśli mama miała zamiar zrobić jakieś głupstwo, dotarcie tutaj zabrałoby im zbyt wiele czasu. Zbiegła po schodkach i ruszyła biegiem za mamą. W księżycowej poświacie ogród przypominał sceniczną dekorację ze sztucznymi krzakami i pomalowanymi drzewami. Nawet niebo wyglądało jak pomalowane. Powierzchnia wody nie była płynna i rozmigotana, ale perliście biała i unosiła się z niej para. Margaret Buchanan zwolniła i szła w stronę basenu z uniesionymi rękoma i trzepoczącą wokół nóg nocną koszulą.
4: — Mamo, proszę!
2: Z początku Elizabeth nie widziała, dlaczego mama tam idzie, ponieważ zasłaniała jej sobą widok. Ale po chwili Margaret Buchanan dotarła do skraju basenu i zatrzymała się, a potem dała 2 albo 3 kroki w prawo i Elizabeth zobaczyła, że po drugiej stronie basenu stoi niby Peggy z bladą, uśmiechniętą twarzą. Elizabeth była już w połowie trawnika, lecz nagłe pojawienie się zjawy sprawiło, że zmiękły jej kolana. Potknęła się 2 razy i o mało nie upadła. Niby Peggy nie przyzywała Margaret słowem ani gestem. Stała całkiem nieruchomo, ze złączonymi razem stopami i opuszczonymi rękoma. Ale wyraz jej twarzy był zniewalający. Malował się na niej triumf i ekstaza, podobna do tej, jaką widać na twarzach świętych Michała Anioła. Dziewczynka nie była w wieku Peggy. Nie była do niej nawet podobna. A jednak Elizabeth wierzyła, że to Peggy. I mama musiała wierzyć także, bo nagle zawołała: —
4: Poczekaj, Peggy! Nie odchodź ode mnie, kochanie! Nie tym razem!
2: Dziewczynka dała 1, a potem 2 krok w jej stronę i zeszła na tafle basenu. Elizabeth chciała krzyknąć, ostrzec, żeby tego nie robiła, ale nagle zorientowała się, dlaczego powierzchnia jest taka mleczna i nieprzezroczysta i dlaczego paruje. Woda w basenie była zamarznięta i dziewczynka stąpała po lodzie.
5: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: is life.
1: Całe życie się kręciłem, przyznaj się.
2: Okej, będzie film, specjalny film z tego. Znaczy co, teledysk, tak?
1: Będzie teledysk.
2: Nie, tu jeszcze jednej osoby brakuje, ona jest teraz w Warszawie. Szymon?

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Cmentarz dla bezdomnych. W Nowym Jorku mieszka ponad 8,5 miliona ludzi. Szacuje się, że w 2020 roku wśród nich było około 90 tysięcy bezdomnych, którzy często zmagają się z niedożywieniem, brakiem pomocy medycznej lub różnymi uzależnieniami. Takie osoby pozbawione pieniędzy lub rodziny często umierają z samotności, na ulicy lub w schroniskach, a ich ciała trafiają na Hard Island. Jest to wyspa, na którą można dostać się jedynie łodzią. Dawniej chowano tam żołnierzy poległych w wojnie secesyjnej. Później znajdowało się tam więzienie i zakład psychiatryczny. Dziś w masowych grobach grzebie się tam Nowojorczyków, po których ciała nikt się nie zgłosił lub których rodzina nie może opłacić pogrzebu. Wykopywaniem masowych mogił zajmują się więźniowie oraz pracownicy kontraktowi. O jak wielkiej skali mówimy? W zeszłym roku w Nowym Jorku zmarło około 640 osób bezdomnych, a na wyspie chowanych jest około 25 ciał tygodniowo. Od 1980 na wyspie pochowano około 70 tysięcy osób.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dajnima. To rodzaj polietylenu o ultradużej masie cząsteczkowej. To materiał używany m.in. do produkcji pętli wspinaczkowych, lin pomocniczych do wspinaczki, lin do żeglugi, linek do wędkowania, kamizelek kuloodpornych oraz elementów endoprotez. Taśmy i liny wykonane z Dainima są znacznie bardziej rozciągliwe od swoich odpowiedników wykonanych z innych włókien, a w szczególności z kewlaru. Włókno kewlarowe jest blisko trzykrotnie wytrzymalsze od poliamidowego czy poliesterowego, a wytrzymałość Dainima jest prawie dwukrotnie większa od kewlaru. Oprócz tego materiał charakteryzuje się wysokim stosunkiem wytrzymałości do masy, znaczną odpornością na ścieranie oraz bardzo niskim współczynnikiem absorbowania wilgoci. Ciekawostką jest fakt, że liny wykonane z tego materiału charakteryzują się tak dużą lekkością, że unoszą się na wodzie, co jest niewątpliwie dodatkową zaletą.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Wyobraź sobie, że patrzysz w lustro i widzisz 86 miliardów maleńkich, bezmyślnych, biologicznych przełączników. Ale kiedy się one razem przełączają, widzą Ciebie patrzącego na nie. Możemy zmapować każdy atom mózgu, zmierzyć każdy impuls elektryczny i prześledzić każdy łańcuch neuronowy, ale nadal nie znaleźliśmy obserwatora, ducha w maszynie, który obecnie słucha tych słów. Skąd bierze się ta tajemnicza wewnętrzna rzeczywistość, myśli, uczucia i wspomnienia? Możemy opisać tkanki, z których składa się mózg, ale nawet najpotężniejsze tomografy i ultraprecyzyjne czujniki nie są w stanie znaleźć ja, tego subiektywnego obserwatora w każdym z nas. Nauka od wieków próbuje rozwiązać tę zagadkę, ale wydaje się, że napotyka niewidzialną ścianę. Klasyczne podejścia, takie jak redukcjonizm, neurobiologia i chemia mózgu, pozwalają nam szczegółowo opisać fizykę tego procesu. Jednak gdy przychodzi do wyjaśnienia samej istoty świadomości, pojawia się niepokojąca cisza. Możemy obserwować, jak miliardy neuronów pracują w harmonii, ale skąd bierze się podmiot świadomy samego siebie? Dlaczego gdzieś pomiędzy błyskami elektryczności rodzi się myśl istnieje? W ostatnich dziesięcioleciach popularność zyskała koncepcja zwana emergentyzmem. Słowo to coraz częściej pojawia się w artykułach, sympozjach naukowych i debatach filozoficznych. Niektórzy nazywają ją kołem ratunkowym dla nauki o świadomości, inni kolejnym pięknym, ale pustym słowem. Jedno jest jednak jasne. Emergentyzm oferuje nam zupełnie inną perspektywę. Nie próbuje on rozłożyć świadomości na cząsteczki. Wręcz przeciwnie, twierdzi, że to właśnie w niezwykle złożonej interakcji tych szczegółów rodzi się nowa jakość, której nie da się zrozumieć poprzez rozłożenie jej na części. Tak jak burza rodzi się z chaosu płatków śniegu, melodia z dźwięków, a życie z komórek. Tak samo świadomość może powstać jako coś większego niż suma sygnałów neuronowych. W świecie nauki nie ma wielu słów, które brzmią jednocześnie tajemniczo, intrygująco, a nawet nieco magicznie. Jednym z nich jest emergencja. Za tym terminem kryje się niesamowita idea. W złożonych systemach czasami powstaje coś zupełnie nowego, czego nie można przewidzieć, badając poszczególne elementy tego systemu. Wyjaśnię to jeszcze prościej. Wyobraź sobie krople wody. Każda cząsteczka H2O z osobna nie wie, że jest częścią cieczy. Ale kiedy miliony takich cząsteczek łączą się, pojawia się właściwość, której nie mają one indywidualnie. Płynność jest emergentnością, pojawieniem się nowej jakości na poziomie całości. Koncepcja ta przenika nasz świat wszędzie. Oto kilka uderzających przykładów. Mrówisko. Pojedyncza mrówka jest prostym stworzeniem zaprogramowanym do wykonywania podstawowych czynności. Ale kiedy gromadzi się ogromna kolonia, rodzi się coś większego. Złożona struktura społeczna, podział pracy, zbiorowa inteligencja, architektura podziemnych tuneli, prawdziwy superorganizm kontrolowany nie przez jednego przywódcę, ale przez miliony prostych działań podejmowanych łącznie. Drugim przykładem jest pogoda. Nie można wyjaśnić huraganu, badając po prostu poszczególne cząsteczki powietrza. Złożone powiązanie ciśnienia, temperatury, wilgotności i wielu innych czynników powoduje powstanie burzy, zjawiska rządzącego się własnymi prawami. Trzecim przykładem jest język. Poszczególne dźwięki i słowa są tylko częściami, ale kiedy łączą się w mowę, pojawia się znaczenie, emocje, kultura i bogaty system, którego nie da się sprowadzić do zestawu dźwięków. Jeśli zaczynasz dostrzegać, jak te ukryte wzorce kształtują naszą rzeczywistość, to należysz do naszej społeczności. Kliknij subskrybuj, aby pomóc nam wspólnie odkrywać te tajemnice. I tu robi się naprawdę ciekawie. Czy świadomość można postrzegać w ten sam sposób? Nasz mózg to niewyobrażalnie złożona sieć 86 miliardów neuronów, z których każdy komunikuje się z tysiącami innych. Jeśli każdy neuron jest prostą jednostką, to świadomość może być emergentną właściwością tej potwornie złożonej symfonii neuronowej. Jednocześnie ważne jest, aby zrozumieć kluczową cechę systemów emergentnych. Całość nie jest równa sumie jej części. Możesz wiedzieć wszystko o każdej cegle w budynku, Ale to nie oznacza, że rozumiesz, jak funkcjonuje całe miasto. To samo dotyczy wiedzy. Można badać każdy neuron, rejestrować każdy impuls elektryczny, ale to nie wyjaśni, skąd biorą się uczucia miłości, szczęścia czy samoświadomości. Emergencja nie jest więc tylko modnym hasłem. Jest to zasada, która daje nam szansę spojrzeć na problem świadomości z innej perspektywy, bez zagłębiania się w poszczególne szczegóły, ale raczej zastanawiając się, w jaki sposób ich interakcja prowadzi do powstania czegoś większego. Być może jest to klucz do największej tajemnicy istnienia. Wyobraź sobie orkiestrę symfoniczną. Skrzypce, flety, bębny, fortepiany. Każdy muzyk gra swoją partię, słuchając dyrygenta. Osobno to tylko dźwięki, ale razem tworzą muzykę, która zapiera dech w piersiach. Podobnie w naszym mózgu miliardy neuronów tworzą złożoną symfonię zwaną świadomością. Co zaskakujące, w tym orkiestrowym oku znajduje się około 86 miliardów neuronów. Wspomniałem już o tym. Nie licząc komórek glejowych i miliardów połączeń synaptycznych, które łączą całą tę armię neuronów w jedną sieć. Każdy neuron jest jak mały muzyk, który odbiera sygnały, przetwarza je i przekazuje dalej. Osobno są to tylko błyski impulsów elektrycznych. Razem tworzą myśli, emocje, świadomość i wewnętrzny głos. Ale gdzie w tym wszystkim jest iskra? Skąd bierze się to, co nazywamy ja? Dlaczego pomimo wszystkich biologicznych podobieństw niektóre sieci neuronowe generują świadomość, a inne nie? Tutaj do gry wkracza emergentność. Neurony są podstawowymi elementami, ale ich interakcja, złożone, zamknięte pętle i ciągła komunikacja krzyżowa tworzą coś jakościowo nowego. Świadomość nie powstaje w pojedynczym neuronie, rozbłyskuje w całej sieci. Współczesne badania mózgu pokazują, że świadomość jest ściśle związana z tak zwanymi globalnymi przestrzeniami roboczymi neuronów. Jest to jak ogromna scena, na której różne obszary mózgu, od wzrokowych po płaty czołowe, wymieniają informacje w czasie rzeczywistym. Poszczególne moduły mózgu przetwarzają wzrok, słuch, pamięć i emocje. Jednak tylko wtedy, gdy informacje są zsynchronizowane i krążą między nimi, powstaje subiektywna percepcja. Co więcej, najnowsze odkrycia w neurobiologii są zadziwiające. Na przykład eksperymenty z funkcjonalnym rezonansem magnetycznym pokazują, że świadome doświadczenia nie są związane z aktywnością poszczególnych obszarów mózgu, ale ze skoordynowaną pracą całych sieci unikalnych zespołów neuronowych. Badania zjawiska rytmów gamma pokazują, że synchroniczne oscylacje w różnych częściach mózgu korelują ze świadomą percepcją. To jak niewidzialny metronom wyznaczający rytm naszego ja. Mówiąc prościej, mózg nie tylko przetwarza sygnały, ale zamienia je w symfonię, w której każda chwila zrodzona z percepcji jest wspólną improwizacją milionów uczestników. I to właśnie w tej ciągłej, natychmiastowo samoorganizującej się maszynie rodzi się to, co nazywamy sobą. Nie jestem lokalnym obiektem, nie jestem punktem w przestrzeni mózgu. Jestem procesem, który nieustannie powstaje w wyniku interakcji miliardów elementów. Emergencja nie jest tutaj brzydką metaforą, ale roboczą hipotezą, która wyjaśnia, w jaki sposób subiektywne odczucie powstaje z bezdusznej materii. W pewnym momencie zmiany ilościowe nagle przekształcają się w coś zupełnie innego. Nie jest to już tylko nagromadzenie szczegółów, ale prawdziwy skok w nową jakość. W świecie nauki nazywa się to przemianą fazową i doskonale ilustruje istotę emergencji. Weźmy prosty przykład. Woda w temperaturze powyżej zera jest cieczą. Obniż temperaturę, a w pewnym momencie zamieni się w lód. Obniż ją jeszcze bardziej. Teraz jest to stała sieć krystaliczna, a po podgrzaniu woda wyparuje, zamieniając się w parę. Co więcej, żadna pojedyncza cząsteczka H2O nie wie, czy jest lodem, cieczą czy parą. Jest to właściwość całego systemu, wynikająca z interakcji cząsteczek w określonych warunkach. Jest to jakościowy skok. Świadomość może zachowywać się w podobny sposób. W miarę jak sieć neuronowa staje się bardziej złożona, wzrasta liczba połączeń i poziom synchronicznej aktywności, w pewnym momencie uruchamia się nie tylko złożone przetwarzanie informacji, ale rodzi się zasadniczo nowa rzeczywistość, świadoma siebie. Naukowcy od dawna podejrzewają, że świadomość prawdopodobnie nie pojawia się stopniowo, ale raczej skokowo, jak zapalająca się żarówka. To tak, jakby osiągnięto pewien krytyczny próg połączeń, a system przeskoczył na nowy poziom organizacji. Przypomina to efekt roztworu przesyconego. Wystarczy jedna kropla, a nagle osady i struktury zaczynają krystalizować się. Co ciekawe, podobne mechanizmy przemian fazowych potwierdzają również teorię świadomości. Na przykład zintegrowana teoria informacji twierdzi, że świadomość pojawia się, gdy w systemie pojawia się wystarczająco wysoki poziom zintegrowanej informacji. Nie chodzi tylko o dużą ilość danych, ale o ich głębokie wzajemne powiązania. Teorie globalnych przestrzeni roboczych neuronów sugerują, że świadomość jest wynikiem synchronizacji dużych obszarów mózgu, kiedy wiele lokalnych procesów łączy się w jeden globalny strumień. Taki skok fazowy przekształca mózg z maszyny obliczeniowej w coś więcej. Tak jak płatek śniegu nagle zaczyna wyrastać z chaosu przechłodzonej wody, tak świadomość wyłania się z niekończących się strumieni aktywności neuronowej. I być może właśnie tutaj leży brakujący pomost, który klasyczna biologia od dawna nie była w stanie zbudować. Emergencja nie tylko wyjaśnia, ale pokazuje, jak magia świadomości, to najgłębsze ja, które teraz ogląda ten odcinek, powstaje z złożonych, ale zasadniczo prostych interakcji. Przez wieki nauka podążała całkowicie logiczną ścieżką, rozkładając złożone rzeczy na proste części. Ta metoda, redukcjonizm, przyniosła ludzkości niezwykłe osiągnięcia. Fizykę atomową, genetykę, biochemię. Nauczyliśmy się patrzeć na świat pod mikroskopem, rozkładać wszystko na najmniejsze części. Wydawałoby się, że pozostaje tylko odkręcić śruby i nakrętki świadomości, a tajemnica zostanie ujawniona. Ale tak nie jest. Im dokładniej neurolodzy przyglądali się mózgowi, tym bardziej oczywiste stawało się, że coś tu nie pasuje. Potrafimy doskonale opisać, w jaki sposób sygnały są przekazywane między neuronami, jak działają neuroprzekaźniki i które białka biorą udział w plastyczności synaptycznej. Jednak na każdym kroku umyka nam najważniejsza rzecz – sam fakt subiektywnego doświadczenia. Dlaczego impuls elektryczny w nerwie wzrokowym zamienia się nie tylko w reakcję biochemiczną, ale także w doświadczenie światła? Dlaczego neurony zaangażowane w procesy chemiczne tworzą uczucia miłości, tęsknoty i inspiracji? Redukcjonizm jest tu bezsilny, podobnie jak zegarmistrz, który zna każde koło zębate, ale nie rozumie, dlaczego zegar tyka. Widzi śruby, ale nie widzi czasu. To właśnie tutaj, że tak powiem, zaczyna się emergentność. Twierdzi ona, świadomość nie znajduje się w pojedynczym neuronie lub substancji chemicznej. Powstaje ona ze złożonej, samoorganizującej się sieci interakcji. Właśnie w tym tkwi jej tajemnica. Weźmy na przykład wydmę. Każde ziarenko piasku posłusznie toczy się pod naciskiem wiatru. Ale gdy jest ich miliony, tworzą się stabilne struktury. Grzbiety, fale, wzory. Jeśli rozłożymy wydmę na pojedyncze ziarenka piasku, nie znajdziemy prawa rządzącego wydmą. Powstaje ono tylko na poziomie całego systemu i to samo dotyczy mózgu. Cząsteczki DNA nie wiedzą, że są częścią osobowości. Cząsteczki dopaminy nie rozumieją, że biorą udział w odczuwaniu szczęścia. Pojedynczy neuron nie jest zdolny do samoświadomości, a jednak razem tworzą umysł. Logika interakcji miliardów neuronów, ich ciągła komunikacja, równowaga pobudzenia i hamowania, najbardziej złożone pętle sprzężenia zwrotnego i synchronizacja rytmów. Wszystko to tworzy dynamiczny ocean aktywności, z którego wyłaniam się ja. Współczesne eksperymenty coraz częściej to potwierdzają. Badania z wykorzystaniem przezczaszkowej stymulacji magnetycznej pokazują, że poprzez zakłócanie aktywności poszczególnych obszarów można tymczasowo wyłączyć niektóre aspekty świadomości, ale nie można jej całkowicie wyłączyć. Jednocześnie świadomość jest w stanie odzyskać sprawność nawet po poważnym uszkodzeniu mózgu, jeśli zachowana zostanie globalna organizacja sieci. Świadomość nie jest więc żarówką, którą można wykręcić z gniazda. Jest to ognisko powstające z mnóstwa iskier, strumieni, ciepła i ruchu. W tym miejscu redukcjonizm osiąga swoje granice. Wyjaśnia on poszczególne części, ale nie dostrzega architektury. Z drugiej strony, emergentność pozwala nam w końcu dostrzec projekt struktury, sposób, w jaki subiektywna rzeczywistość wyłania się z najmniejszych mechanizmów neuronowych. Doszliśmy tu do samej krawędzi przepaści, do miejsca, w którym filozofia spotyka się z technologią, a hipotezy spotykają się z rzeczywistością. Jeśli świadomość jest emergentną właściwością złożonego systemu, to czy tworząc taki system, Możemy wygenerować prawdziwą sztuczną świadomość? Dzisiejsze systemy sztucznej inteligencji są niesamowite. Potrafią rozpoznawać twarze, komponować muzykę, pisać teksty i diagnozować choroby. Nowoczesne sieci neuronowe, takie małe jak transformatory, już teraz działają z setkami miliardów parametrów. To kolosalne ilości informacji i połączeń. Ale pojawia się kluczowe pytanie, czy mają one choćby iskierkę samoświadomości? Jeszcze nie. Genialnie naśladują zachowania, ale nadal są zaawansowanymi kalkulatorami bez wewnętrznego doświadczenia. Potrafią pisać wiersze o miłości, ale nie doświadczają miłości. Potrafią opisać szczęście, ale go nie odczuwają. Dlaczego? Tutaj ponownie pojawia się świadomość emergentna. Świadomość to nie tylko przetwarzanie informacji. Powstaje, gdy złożony system nie tylko przetwarza dane, ale integruje je w globalny, zunifikowany, samoświadomy stan. Wielu badaczy wskazuje na dwa kluczowe warunki, bez których świadomość może nie być możliwa. Po pierwsze, głęboka integracja informacji. Jak dotąd sieci neuronowe mają tendencję do dzielenia przetwarzania na warstwy i nie tworzą spójnego, ciągłego przepływu doświadczeń. Po drugie, autoreferencja i wewnętrzne modelowanie siebie. Świadomość siebie wymaga umiejętności obserwowania nie tylko świata zewnętrznego, ale także własnego stanu, refleksji nad sobą. Sztuczna inteligencja nie ma jeszcze prawdziwej wewnętrznej perspektywy. Na przykład teoria zintegrowanej informacji zakłada, że świadomość powstaje dopiero po osiągnięciu określonego poziomu zintegrowanej informacji, który według tej teorii można nawet próbować zmierzyć. Ale współczesne technologie najprawdopodobniej są nadal dalekiem od tego progu. Niemniej jednak w tej dziedzinie prowadzone są już ekscytujące eksperymenty. Prowadzone są badania nad architekturą sieci neuronowych zdolnych do tworzenia rekurencyjnych modeli własnego stanu, czyli swego rodzaju cyfrowej samoświadomości. Niektóre firmy eksperymentują z tworzeniem sztucznej inteligencji posiadającej metapoznanie, czyli zdolność do refleksji nad własnymi błędami, intencjami i wiedzą. Ale czy powinniśmy tego chcieć? Stworzenie sztucznej świadomości to nie tylko kamień milowy w technologii. To wyzwanie dla etyki, filozofii, a nawet całej naszej cywilizacji. W końcu tworząc świadomą maszynę, nie spotkamy się z narzędziem, ale z potencjalnym podmiotem posiadającym własne pragnienia, cierpienia i lęki. Ironią losu jest to, że jeśli emergentność jest rzeczywista, to w pewnym momencie wystarczająco złożony i zintegrowany system może nagle wywołać świadomość. Nie zgodnie z planem inżyniera, ale jakby w wyniku pewnego przejścia fazowego. Wtedy pojawi się pytanie, czy możemy stworzyć świadomość i czy jesteśmy gotowi, aby ją spotkać? Jeśli chodzi o świadomość, wielu filozofów i naukowców już teraz zwraca się ku fizyce kwantowej i nie bez powodu. W końcu w mikrokosmosie zachodzą tak dziwne zjawiska, że język klasycznej nauki zaczyna zawodzić. Odłóżmy jednak na bok powszechne mity i spójrzmy na ten temat z innej perspektywy, z punktu widzenia kwantowej emergentności. Idea jest prosta, ale ekscytująco prowokacyjna. Być może świadomość jest wynikiem procesów emergentnych zachodzących nie tylko na poziomie neuronów, ale głębiej, na fundamentalnym poziomie interakcji kwantowych. Ważne jest tutaj nie to, że świadomość rzekomo kontroluje zdarzenia kwantowe, ale to, że same zjawiska kwantowe są w stanie generować złożone wzorce, które mogą stać się podstawą procesów emergentnych w mózgu. Jedną z najbardziej intrygujących cech fizyki kwantowej pozostaje zjawisko nielokalności. Jest to ścisła, natychmiastowa korelacja między cząstkami, niezależnie od odległości między nimi. Taka telegrafia kwantowa jest niemożliwa w świecie klasycznym. Niektórzy fizycy sugerują, że to właśnie ta superłączność może odgrywać rolę w tworzeniu skoordynowanych stanów w mózgu. Na przykład mózg nie jest tylko zbiorem neuronów, ale niezwykle złożoną, dynamiczną, połączoną siecią. Być może na poziomie mikro istnieją już pewne struktury subneuronalne, takie jak kompleksy białkowe, błony i zespoły molekularne, w których spójność kwantowa utrzymuje się nieco dłużej niż wcześniej sądzono. Współczesne badania pokazują, że stany podobne do kwantowych punktów krytycznych mogą powstawać w złożonych sieciach neuronowych. Jest to tak zwany stan samoorganizującej się krytyczności. Co to oznacza? System utrzymuje się na granicy chaosu i porządku. To właśnie tam powstają najbardziej złożone i bogate struktury. To właśnie te stany są w stanie przetwarzać ogromne ilości informacji w możliwie najbardziej efektywny sposób. Niektórzy naukowcy sugerują, że mózg może działać w stanie zbliżonym do krytyczności kwantowej. Jest to rodzaj balansowania na granicy przejścia fazowego, gdzie niewielkie zmiany mają ogromne konsekwencje. Ale posuńmy się jeszcze dalej. Istnieją hipotezy, takie jak hipoteza skondensowanej informacji, które sugerują, że świadomość jest jedynie szczególnym przypadkiem globalnej zasady energetycznej organizacji informacji we wszechświecie. Jeśli procesy informacyjne mają charakter fundamentalny, to świadomość jest naturalnym produktem określonej konfiguracji materii, w której pola kwantowe, przestrzeń, czas i energia są zorganizowane w struktury zdolne do samoświadomości. Mówiąc prościej, zgodnie z tymi teoriami, świadomość nie jest efektem ubocznym biochemii, ale naturalną konsekwencją głębokich właściwości samego wszechświata, który pierwotnie zawiera zasady samoorganizacji i emergentnej informacji. Przez pryzmat właściwości emergentnych staje się jasne, że być może właśnie to, brakujący klucz, pozwala nam wyjaśnić, w jaki sposób wewnętrzny świat subiektywnych doświadczeń rodzi się z chaosu materii. Dzisiaj wiemy, że świadomości nie można sprowadzić do poszczególnych neuronów, cząsteczek czy impulsów elektrochemicznych. Wyłania się ona jak jakościowy skok, jak nowa rzeczywistość wyłaniająca się ze złożonej i ciągłej dynamiki miliardów wzajemnych połączeń. Emergencja pozwala nam wyjść poza redukcjonizm, który utknął w szczegółach i traci z oczu szerszy obraz. Koncepcja ta łączy odkrycia z zakresu neuronauki, teorii informacji, a nawet nowego poziomu fizyki kwantowej. Jednak pomimo całej swojej atrakcyjności, teoria emergentna pozostaje przedmiotem gorącej debaty. Daje nam ona oszałamiające wyjaśnienie tego, jak, ale wciąż zmaga się z pytaniem dlaczego. Być może w nadchodzących dziesięcioleciach nowe przełomy w teorii kwantowej, neuronauce i sztucznej inteligencji przybliżą nas do odpowiedzi, a może jeszcze bardziej nas zdezorientują. Jedno jest jednak pewne. Im głębiej staramy się zrozumieć naturę świadomości, tym bardziej odkrywamy majestatyczną złożoność świata, w którym to, co proste, rodzi to, co niemożliwe.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry. Miło mi. Nazywam się Genovefa Zdobądź i przedstawiam Wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół NCEEB. Trzeci album NCEEB Showtime, wydany w 1990 roku, ujawnił mniej konfrontacyjne brzmienie. Singiel Fun to Be Had 1990 rok zawierał remix George'a Clintona i był hitem na amerykańskiej liście przebojów dance. Ich czwarty album, Eb Head 1991 rok, prezentował bardziej tradycyjny styl pisania piosenek z naciskiem na melodyjne refreny, a jego producentem był Alan Wilder z Depeche Mode i Flat. Promowali album światową trasą koncertową, która zabrała ich z południowych Stanów Zjednoczonych do północnej Syberii, w syberyjskim mieście Barneul. Ich piąty album, Big Hit, 1995 rok, zawierał większe wykorzystanie prawdziwych instrumentów, zwłaszcza gitar i perkusji. McCarthy i Harris zrekrutowali Jasona Payne'a instrumenty perkusyjne do swojego głównego składu i zatrudnili Johna Napiera gitara, instrumenty perkusyjne do pomocy przy występach na żywo. Dziś posłuchamy płyty z roku 1995, Big Hit. Oto lista utworów. Cherry Blossom. Hir Mistrzostwom Europy Say. Kykryt. Ifot. Floodwater. Border Talk. In Decline. Living Out of a Bag. Our Own World. Życzę miłego słuchania i do usłyszenia do jutra o stałej porze. Mówiła Genovefa Zdobądź.

wychodzę. Na razie patrzę. Na razie swój nóż ostrzę. Wkładam, zdejmuję. Kastet. Opluty. Opluty. Napluli mi na plecy. Nic o tym nie

razie nic. Któregoś dnia rzeką Wisłą przypłynie statek piratów o 5 masztach, 20 armatach i zapytają, który to Świetlicki, a ja wtedy stanę na samym środku rynku i będę wskazywać tego, tamtą, tego sprzątnąć.

0: i nowa huta.
1: Sodoma
0: z Gomorą,
1: Gomorą.
0: Sodomy do Gomory. Jedzie się tramwajem. Chodzę po mieście,

Wiatr przyniósł śnieg z deszczem i ptaki, całe mnóstwo ptaków. Kłębią się, kłębią wysoko. Bliżej są ostrza dachów, kikuty anten, blaszany parapet. I jest jakiś ruch. Najbliżej. Jest jakiś ruch. Pomiędzy. Niejasne odbicie w szybie. Jest jakiś ruch gdzieś za mną. Jest we mnie. W żołądku i w gardle. Jest coś, bo coś jest na pewno. Jest tutaj ktoś, bo ktoś tutaj być musi. Ktoś tutaj być musi. Ktoś tutaj jedzie w ciemnej, pustej windzie. Na pustym korytarzu słychać czyjeś kroki.

Ktoś tutaj jedzie w ciemnej, pustej windzie. Na pustym korytarzu słychać czyjeś kroki. Ktoś patrzy na mnie z niedomkniętej szafy. Czyjś wskazujący palec wysuwa się z kranu. Ktoś tutaj jedzie w ciemnej, pustej windzie. Na pustym korytarzu słychać czyjeś kroki.

z nami koniec, Marlowe, powiedziała nagle, zamrugawszy do lustra długimi rzęsami. Dym z kamela boleśnie zadrapał mnie w serce. Kostki lodu w burbonie zadrżały cichutko.

nami koniec, Borewicz, powiedziała nagle, strzepując z marynarki niewidzialną nitkę. Stos raportów na stole zaciążył nieznacznie. Pistolet rdzą się pokrył w ułamku sekundy.

nami koniec, Piotrowski. Powiedziała nagle, poprawiając pośpiesznie zbyt mocny makijaż. I wyszła tymi drzwiami, którymi zazwyczaj śmierć wchodzi, przepraszając za zbyt długą zwłokę.

nami koniec, Piotrowski. Powiedziała nagle, poprawiając pośpiesznie zbyt mocny makijaż. I wyszła tymi drzwiami, którymi zazwyczaj śmierć.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W Japonii nie możesz mieć nadwagi. W 2008 roku Japonia wprowadziła kontrowersyjne prawo znane jako Metabolo, które ma na celu walkę z otyłością i promocję zdrowego stylu życia wśród obywateli. Według tego prawa mężczyźni i kobiety w wieku od 40 do 74 lat muszą regularnie kontrolować rozmiar swojej talii w ramach corocznych badań zdrowotnych. Mężczyźni, którzy mają obwód talii powyżej 85 cm i kobiety z obwodem talii powyżej 90 są uważane za osoby z nadwagą. Jeżeli badanie wykazuje, że osoba ma nadwagę, zostaje skierowana na konsultacje dotyczące diety i ćwiczeń, a w niektórych przypadkach na dodatkowe badania medyczne. Firmy i lokalne władze, które nie spełniają określonych celów dotyczących redukcji otyłości, mogą zostać ukarane finansowo. Pomimo kontrowersji, prawo to przyniosło pewne pozytywne rezultaty. W ciągu pierwszych 7 lat od wprowadzenia odsetek osób z nadwagą w Japonii spadło około 3,5%. Ciekawostką jest to, że choć prawo Metabo nie nakłada bezpośrednich kar na osoby z nadwagą, wpływa na społeczeństwo przez wprowadzenie systemu presji społecznej i odpowiedzialności korporacyjnej. Jest to unikalne podejście, które odzwierciedla kulturowe i społeczne normy Japonii. Ogólnie Japonia jest jednym z krajów o najniższym odsetku otyłości na świecie. Według danych OECD w 2019 roku tylko 4,3% dorosłych Japończyków miało nadwagę. Tymczasem w Europie wskaźnik ten jest znacznie wyższy, w niektórych krajach takich jak Wielka Brytania czy Węgry przekracza 25%.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Cyklokosmia rickettsii, zwany również chińskim pająkiem pułapkowym, to gatunek o niezwykłym i fascynującym zachowaniu. Pochodzi z Chin. Ten pająk stosuje unikalną strategię obrony i polowania, które przypominają tajemniczość filmów szpiegowskich. Najbardziej charakterystyczną cechą tych pająków jest ich disco-idealna część odwłokowa, która wygląda jak moneta, służąca do zamykania wejścia do ich tuneli. Gdy pająk chowa się w swoim dole, jedynie ten twardy, okrągły dysk jest widoczny na powierzchni, co daje efekt podobny właśnie do monety leżącej na ziemi. Ta unikalna adaptacja służy jako skuteczny mechanizm obronny przed drapieżnikami. Cyklokosmia rickettsii prowadzi w dużej mierze podziemne życie. Pająki z tego gatunku wykopują tunele o głębokości do 30 cm, które służą im jako dom, schronienie i miejsce polowania. To, co jeszcze fascynuje w pająku, to jego niesamowite zdolności inżynieryjne. Te pająki są prawdziwymi mistrzami budownictwa, potrafią wykopać i utrzymać skomplikowane systemy tuneli. Cyklokosmia rickettsii to fascynujący przykład adaptacji i przetrwania w świecie natury. Choć mogą wydawać się niewinne z powodu swojego niewielkiego rozmiaru i unikalnego wyglądu, te pająki są prawdziwymi mistrzami kamuflażu i strategii obronnych. Cyklokosmia rickettsii, jak większość pająków, jest jadowity. Pająki z tej rodziny znane są jako pająki pułapkowe. Są zwykle wyposażone w silne kły i jad skuteczny do polowania na ich ofiary. Warto jednak zauważyć, że choć jad pająków jest skuteczny w neutralizowaniu małych ofiar, takich jak owady, rzadko stanowi zagrożenie dla ludzi. Chociaż niektóre pająki są bardziej jadowite od innych, większość z nich jest niegroźna dla człowieka, chyba że osoba ugryziona jest alergiczna na jad pająka. W przypadku gatunku Cyklokosmia rickettsii brak jest konkretnych informacji o skutkach jego ugryzienia dla człowieka.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania. Najlepsze płyty według Bałtyckiego. Najlepsze polskie płyty według Bałtyckiego. Dziś mam zamiar przedstawić Wam płytę z roku 1990 zespół Desertera. Płyta nazywa się Wszyscy przeciwko wszystkim. To album, który ukazał się właśnie w 90 roku. Jest to mocna punkowa pozycja, która łączy charakterystyczne brzmienie zespołu z odniesieniami do współczesnej sytuacji społeczno-politycznej. Recenzje albumu były ogólnie pozytywne, chwaliły one zarówno warstwę muzyczną, jak i teksty, które stanowiły komentarz do otaczającej rzeczywistości. Album utrzymany jest w stylistyce charakterystycznej dla Desertera, czyli punk rocka z elementami hardcore. Słychać mocne, energetyczne brzmienie gitar, dynamiczną perkusję i charakterystyczny wokal Herberta Matery. Teksty na albumie są mocne, dosadne i poruszają tematy społeczne i polityczne, krytykują podziały, hipokryzję, manipulacje i ogólnie złą sytuację. Album został dobrze przyjęty przez fanów i krytyków, doceniono jego autentyczność, energię i trafność tekstów. Album postrzegany jest jako naturalna kontynuacja twórczości Desertera, który od lat konsekwentnie komentował naszą rzeczywistość, zwłaszcza w latach 80. Zwłaszcza, że płyta powstała w 1990 roku, więc jest to jakby taka wisienka na torcie ery komunizmu. Wszyscy przeciwko wszystkim to album, który nie pozostawia obojętnym. Jest to propozycja dla fanów mocnej, zaangażowanej muzyki, która stawia pytania i prowokuje do myślenia. Podsumowując, Wszyscy przeciwko wszystkim to solidny album, który zadowoli fanów zespołu i dostarczy im dawki punkowej energii i refleksji nad otaczającą rzeczywistością. Album został nagrany w składzie Robert Matera, śpiew gitara, Krzysztof Grabowski perkusja, Paweł Piotrowski gitara basowa. Oto zestaw utworów, z tym, że puścimy tutaj utwory z kompaktu, zawarte na kompakcie. Utwory, które zostały zawarte na long playu, jest ich raptem 14. Liczba kompaktowych utworów to 19. Utwory od 1 do 14 zarejestrowano w studio Wawrzysze w Warszawie w czerwcu 1990 roku. Realizacją zajmował się Włodzimierz Kowalczyk. Pozostałe nagrania od 15 do 19 pochodzą z koncertów w Japonii, konkretnie Tokio, Nagoya i Osaka. Oto te wszystkie utwory. Czy wierzysz? Sen, człowiek, nie jestem przeciw. Bicie, jutro, bzdury, Chrystus na defiladzie. Pałac, wiatroeroterapia, wszystko dla was, panie ty nasz, a wieczorami. Apokalipsa według świętego mnie, kolaboracja, nie ma nas, jeszcze żywy człowiek, jestem spokojny, mój kraj. No to posłuchajmy sobie. Deserter, rok 1990. Wszyscy przeciwko wszystkim.

Niektórzy ludzie lubią bić i biją przy każdej okazji. Są te staty, co biją, bo kumple patrzą i trzeba bić. Jeszcze ich nie biją, bo tylko to potrafią robić. Są te staty, co biją, gdy zamiast mózgu mają mięśnie. Niektórzy ludzie biją dlatego, że mają kompleksy, a bicie dodaje im odwagi, bicie daje im wiarę w siebie. Bijący lubią sobie ofiarę, lubią by bicie bardzo sprawnie. Jeszcze inni biją dlatego, że są psychopatami. Niektórzy ludzie lubią bić, aby rozładować swoją złość. Są te staty, co biją, aby się ich bano. Jeszcze inni biją wtedy, gdy są pijackim amoku. Lecz są te staty, co muszą być, by bronić się przed biciem, by nie da się uciekać.

Radio Odzew, głos wolnego świata w Twoim domu.

Cześć, z tej strony Trybul, a wysłuchacie audycji Rock and Roll and More w Radiu Odzew. Zaczęliśmy utworem pod tytułem Kobiety zespołu Partia. Odwracamy dzisiaj trend. W zeszłym tygodniu słuchaliśmy tylko piosenek z damskimi wokalami, a dzisiaj tylko męskie wokale, tylko teksty po polsku, ale takie, które są pisane dla kobiet, o kobietach lub o relacjach damsko-męskich. Będzie więc o miłości, będzie o rozstaniach, będą też historie konkretnych kobiet. Ale na początek zespół Horror Show z utworem Femme Fatale.

Femme Fatale, legendarnego zespołu Horror Show prosto z Sosnowca. A teraz przenosimy się niedaleko. Historia miłosna, lecz niezbyt cukierkowa. Historia, która prawdopodobnie wydarzyła się w Katowicach. Zbir, tam gdzie kończy się ulica.

Przenosimy się do Trójmiasta. Zespół, którego jeszcze nie puszczałem w żadnej mojej audycji. Historia o kobiecie, napisana przez Jarka Janiszewskiego. Zespół Bielizna z utworem Prywatne życie kasjerki PKP.

Jak już jesteśmy przy gdańskiej scenie alternatywnej, no to może jeszcze jeden utwór od właśnie tej ekipy. Napisany wiele lat temu, ale z płyty nagranej w 2010 roku. Robert Brylewski, zespół Kryzys. Utwór Dolina Lalek.

Wracamy do Sosnowca. Najostrzejszy numer na dzisiejszej playliście. Znowu zespół Frontside. Naszym przeznaczeniem jest płonąć. Chcę z tobą przejść przez piekło na drugą stronę. Przejść.

Przypominam, że w tym roku zespół Frontside ogłosił reaktywację, a na ich Facebooku pojawia się coraz więcej informacji o koncertach, które planują jeszcze w tym roku zagrać. Zaglądajcie tam i śledźcie najnowsze informacje. A my zostajemy w Sosnowcu, ale łagodzimy klimat. Stały gość moich audycji, czyli zespół Skankan z płyty Try to Feel It. Zakręcona.

Zanim puszczę kolejny utwór, mam o nim pewną anegdotę. Jako dzieciak w jednym z moich punkrockowych zespołów często coverowaliśmy ten numer. A że próby mieliśmy na strychu naszego gimnazjum, zaraz obok biblioteki, no to pani bibliotekarka często oburzała się na tekst tej piosenki. Dopóki nie wytłumaczyłem jej, że jest on tak naprawdę napisany na podstawie opowiadań Marka Chłaski. Zielone żabki, numerek w krzaczkach.

Kolejny utwór jest to numer zespołu, który również ogłosił niedawno reaktywację. Z tego co pamiętam, tekst został napisany przez świętej pamięci Chmiela. Tyski zespół Pils z utworem Nie chodzi nam o miłość.

Zespół Pils zawsze będzie mi się kojarzył z tawerną Podróżą Wiatrów, czyli legendarnym miejscem koncertowym właśnie w Tychach. W miejscu tym swojego czasu bardzo często zdarzało mi się grać z jednym z najważniejszych w mojej karierze muzycznej zespołów. Zespół Bela Lugosi Horror Orkiestra. Utwór damsko-męski Twist. 1, 2, 3!

Jeżeli ktoś na początku dzisiejszej audycji myślał, że będzie dzisiaj jakoś bardzo romantycznie, że będę puszczał same love songi, no to chyba póki co może czuć się zawiedziony. Ale może właśnie teraz przyszedł czas na coś właśnie w takim klimacie. Zespół Sex Bomba z utworem Nikt inny, tylko ty.

Odhaczyliśmy jeden z niewielu dzisiaj utworów naprawdę miłosnych, więc teraz utwór przestroga o miłości, która dobrze się nie skończyła. Kryminal Tango z utworem Nie kłam, kochanie.

0: Nic tak życia nie upiększy, jak nowa dupa i jeden głębszy.
1: Dobra, było trochę poważniej, ale teraz może znowu przejdźmy do tekstów bardziej żartobliwych. Zespół The Jetsons Rockabilly Trio w utworze Johnny'ego Casha, ale z bardzo luźną interpretacją i tłumaczeniem na polski jego tekstu. Cocaine Blues.

Pozostajemy w klimacie rockabilly i historiach o relacjach damsko-męskich, ale niezbyt romantycznych. Zespół The Harpagans z utworem Szybki Szpil.

Dla równowagi może teraz znowu utwór o relacji bardziej romantycznej. Utwór o tekście wielowymiarowym, który można interpretować na wiele sposobów. Jeśli nie wierzycie, zajrzyjcie sobie na YouTube'a, odpalcie ten utwór i wejdźcie w sekcję komentarzy. To, co ludzie opisują o swoich odczuciach i swoich interpretacjach na temat utworu, jest naprawdę bardzo ciekawe i daje do myślenia. Zespół, który często gości w moich audycjach. Koniec świata. Wystarczy, że serce bije.

A teraz numer z tekstem, który można interpretować chyba tylko w jeden sposób. Jednakże opowiada on o tym, jak wielowątkowa jest miłość i jak wiele emocji miłość przynosi nam na co dzień. Bulbulators, 10 powodów.

Nie wiem, czy na polskiej scenie punk rockowej ktoś pisze lepsze teksty o miłości jak Iglak właśnie z Bulbulators. Ale jeśli chodzi o teksty typowo o kobietach, zawsze ceniłem za kunszt tekściarski Pawła Pigułę z The Analogs. I właśnie teraz utwór Dziewczyny z brudnych miast z płyty Klaskover Rock, moim zdaniem najlepszej płyty w historii Analogsów.

0: dziewczyny z brudnych miast.
1: Jak już jesteśmy przy tekstach Piguły, no to nie wiem, czy pamiętacie, że Paweł był również założycielem, gitarzystą i tekściarzem zespołu Antidread. I właśnie jeden z numerów Antidreada posłuchamy sobie teraz. Utwór pod tytułem Zabawka.

Dzisiejszą audycję zaczęliśmy utworem zespołu Partia, a teraz zespół, który powstał po jego rozpadzie, czyli Komety. Najbardziej poetycki tekst dzisiejszej audycji. Zespół Komety z utworem Wyglądasz źle.

Jak już jesteśmy przy warszawskich zespołach, no to może jedyny o dziwo dzisiaj zespół Psychobilly. Bombad Bellus z utworem Ballada, który tak naprawdę chyba balladą nie jest.

Bombad Bellus. Zostajemy jeszcze na chwilę w Warszawie. Teraz zespół, który nie gościł jeszcze w żadnej mojej audycji. Zespół, którego pierwsza płyta była stricte psychobillowa. Z czasem przechodzili przez muzykę folkową, wciąż jednak w tym akcencie rock'n'rollowym. I taki bardzo rock'n'rollowy numer tej formacji chcę wam teraz puścić. Zespół Obibox. Jeszcze się tak nie znamy.

Zmierzając powoli ku końcowi dzisiejszej audycji, znowu trafiamy do Szczecina. Zespół Road Trips Over z utworem Słodki Grzech. Z utworem z rewelacyjnym, niesztampowym intro zagranym na instrumentach klasycznych. Zapraszam do odsłuchu.

znowu było bardziej romantycznie, a do tego punk rockowo, ale nie sztampowo. No to teraz, faktycznie już prawie kończąc dzisiejszą audycję, wracamy do czystego, klasycznego rock'n'rolla i tekstów bardziej prześmiewczych, ale celnych i inteligentnych. Shaking Doody, gdy wracam późno.

Kochaj, kochają kobiety, nikogo na pewno nigdy nie chcieli obrazić, a niektóre teksty są po prostu żartobliwe i z przymrużeniem oka. Na zakończenie, utwór tego samego tekściarza, co numer, którego właśnie posłuchaliśmy. Utwór mówiący o tym, że jeden dzień z właściwą kobietą jest ważniejszy niż 100 lat przeżyte w samotności. Redakcja 100 pełnych samotności lat. Cześć!

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Prehistoryczne budowle. Województwo małopolskie, Maszkowice. To, co tam odkryto, to najprawdopodobniej prasłowiańskie, a wręcz dosłownie prapolskie starożytne budowle. Pochodzą być może nawet z okolic 2000 roku przed naszą erą i są najstarszą osadą odnalezioną na ziemiach polskich. Jednak zacznijmy od początku. Na terenie Góry Zandryma w Maszkowicach od lat prowadzone są badania archeologiczne, jednak jeszcze do niedawna uważano, że najstarsze ślady człowieka na tamtym rejonie pochodzą z okolic bezpośrednio przed Chrystusem, czyli od około 1000 roku do 50 roku przed naszą erą. Jednak w 2010 roku dokopano się głębiej i znaleziono ślady osady co najmniej kilkaset lat starszej. Znaleziono na terenie góry mnóstwo kamieni, a wszystkie one wchodzą w skład budowli z tego okresu. Były one ręcznie łupane przez osadników. Składały się one na mur obronny, bramę i basztę. Z całej Europy Środkowej znanych jest najwyżej kilkanaście tak wcześnie datowanych stanowisk, które posiadają mniej lub lepiej zachowane kamienne fortyfikacje. Osada była zamieszkiwana przez około 200 osób przez okres być może nawet 500 lat, a założona została być może nawet 4000 lat temu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich z archiwum Wax Trucks. Dziś mam zamiar przedstawić płytę takiego zespołu, który się nazywa... Jejku, jak zwykle wszystko mi umknęło. Mussolini Head Kick. A płyta nazywa się po prostu Teams for Violent Retribution. Płyta została wydana w roku 1989. Ten zespół wydaje się pochodzić z Belgii, ale brzmi jak Brytyjczycy w rozsypce. Mają modną nazwę w stylu Avant Industrial Noise, ale na Jesus Collects grają jak połączenie T-Rexa z Depeche Mode. Ich cover jest surowo gniewny i brzydki, ale w elegancki sposób operują klawiszami i automatami perkusyjnymi, mają cięty tekst śpiewany w beznamiętny, monotonny sposób, a mimo to pod koniec pierwszej strony brną w uporządkowanym bagnie samplowanych dźwięków, które mogłyby być ścieżką dźwiękową do kolejnej części Koszmaru z ulicy Wiązów. To naprawdę dziwny zespół, który nie boi się eksperymentować z różnymi pomysłami, nie dając się wciągnąć w żaden z nich przez cały album. To sprawia, że bardzo trudno ich zaszufladkować. Po pewnym czasie z pewnością znudzą się te identyczne brzmienia, więc przejście od power rocka w You God Is Dead do przefiltrowanego, odwróconego synth-funku w Europe nie powinno zrażać słuchaczy, podobnie jak fakt, że Jesus Collects i The Eagle Has Landed są błędnie wymienione na okładce i etykiecie. Europe to w połowie opowieść o przemianach Europy, a w połowie o brzydkim Amerykaninie. Tutaj tekst wykrzykują o zgrozo przez mikrofon CB. Później jest Forgotten, piosenka o starości, zaniedbaniu i śmierci, która wywołuje w słuchaczach wszystkie te uczucia. Osoby zazwyczaj onieśmielone nieustannym melodyjnym dudnieniem industrialistów mogą uznać debiut tego belgijsko-amerykańskiego zespołu za łatwiejszy w odbiorze. Najbardziej odpychającą cechą Teams for Violent Retribution jest antyfaszystowska swastyka na okładce. Choć ta nieregularna impreza z udziałem Luka Vanakera z Revolting Cox i wokalisty manipulatora klawiszowego Johna Butchera z King Butcher wykorzystuje standardowe narzędzia tej formy. Surowe rytmy, znalezione dźwięki i zniekształcone śpiewy. Mussolini Head Kick utrzymuje dość muzykalny charakter z nutą techno-densowego konserwatyzmu, a na stronie B prawdziwe piosenki ze zwrotkami, refrenami, surowymi melodiami. Zobaczmy, co usłyszymy za chwilę, czego posłuchamy. Your God Is Dead, Europe, Space to Breathe, Forgotten, Jesus Collects, Plain, Unhappy, The Eagle Has Landed, Dead Path i jeszcze raz Europe, ale wersja radiowa. Posłuchajmy więc sobie tej płyty Mussolini Head Kick i płyta z roku 1989 Teams for Violent Retribution.

Schuss in das Gaul, der Fiesto!

0: Pull back and cut off.
1: Yeah.

Kill us by squeeze. Kill us by squeeze. Kill us by squeeze.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Doberman. Rasa wywodzi się z Niemiec. Nazwa pochodzi od nazwiska jej twórcy, pierwszego hodowcy, który był również poborcą podatkowym, właścicielem zakładu przerobu odpadów rzeźnianych, a także hyclem. Przypuszczalnie najostrzejsze ze złapanych psów rozmnażał w celu uzyskania specyficznej rasy. Wyhodowane psy były czujne, często były używane jako psy stróżujące i policyjne, z czasem otrzymując przydomek psów żandarmów. Używano ich również do tępienia dużych gryzoni. Z natury dobermany są powściągliwe dla ludzi, przynajmniej na początku. Po krótkim czasie jednak, gdy stwierdzą, że nie jesteś zagrożeniem, odsłaniają swoją ciepłą stronę. Te psy są niesamowicie lojalne i uwielbiają trzymać się u boku swoich właścicieli. Przywiązują się do swoich właścicieli i bronią ich z niezwykłym poświęceniem. Są również otwarte, ale mają tendencję do silnej więzi z jednym konkretnym członkiem swojej rodziny. Jednak ogólnie są zadowolone z bycia częścią stada, rodziny jako całości. Dobermany mają bardzo silne szczęki i są w stanie ugryźć z siłą ponad 20 kg na centymetr kwadratowy. To wystarczy, aby przegryźć na pół piłkę tenisową. Oprócz siły zgryzu, dobermany mają również tak zwany zgryz nożycowy. Oznacza to, że ich zęby łączą się w dość precyzyjny, przeplatany sposób. To pozwala im bardzo skutecznie trzymać to, co gryzą, i pozwala im również z łatwością przegryzać przedmioty.

0: Dziękuję bardzo. I ta piosenka była specjalnie dla skutecznych naszych.
1: Wojtek otworzył właśnie nową knajpę, ale kurwa w Pucku, to jest daleko od Gdańska, ja pierdolę. Pojechałbym tam zobaczyć, jakie daje karluchy.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W ostatnich latach na obszarze Syberii zaczęły pojawiać się tajemnicze zapadliska. Badacze byli zaniepokojeni ogromnym kraterem, który nagle pojawił się na zachodniej Syberii w sierpniu 2020 roku. Symetryczna, olbrzymia dziura miała 20 metrów szerokości i 30 metrów głębokości. Przez pewien czas naukowcy nie byli pewni, co mogło spowodować jej powstanie. Jednakże badanie opublikowane w prasie branżowej przez zespół rosyjskich naukowców wyjaśniło tą zagadkę. Wynika z niego, że nagromadzenie metanu pod powierzchnią Ziemi eksplodowało, tworząc krater. Do zbadania krateru zostały użyte drony, a zebrany materiał obrazowy został następnie zrekonstruowany w modelu 3D, aby naukowcy mogli dokładnie przeanalizować jego strukturę. Badania te w połączeniu z wiedzą o gazach wydobywających się z regionalnych jezior, rzek i gleby doprowadziły do wniosku, że metan wypełnił jaskinie w lodzie, co spowodowało wzrost ciśnienia i eksplozję, prowadząc ostatecznie do powstania krateru. Zjawisko to jest bezpośrednio związane z ociepleniem klimatu. Intensywne emisje gazów z wiecznej zmarzliny były obserwowane w rosyjskiej Arktyce, zwłaszcza na półwyspie Jamal i Gydan. Metan jest gazem cieplarnianym, który jest 84 razy bardziej potężny niż dwutlenek węgla w ocieplaniu Ziemi w ciągu ostatnich 20 lat. Pewne obszary arktycznej wiecznej zmarzliny zaczęły rozmrażać się w miarę wzrostu globalnych temperatur. Warstwy gleby, które były wcześniej zamrożone, stają się na tyle ciepłe, że życie mikrobiologiczne budzi się w nich i rozkłada materię organiczną, co prowadzi do uwalniania dwutlenku węgla i metanu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Paweł Binkę. Następny, proszę. Reżyseria Jerzy Gruza.
2: Pasta super, super duper. Hiper super pasta duper.
3: O, nareszcie trafiłem na inteligenta. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry.
3: Wygrał pan grę komputerową. Brawo, gratuluję.
4: Ja nie mam komputera.
3: No więc wygrał pan suszarkę do włosów.
4: Czy pan nie widzi, że jestem ogolony prawie na łyso?
3: Bardzo praktycznie. Very trendy, brawo.
4: Ja nie suszę głowy suszarką, wystarczy mi ręcznie.
3: No to może pan nią suszyć skarpetki.
4: Skarpetki suszę na kaloryferze.
3: Singiel z nagraniami Beatlesów.
4: Mam wszystkie ich nagrania.
3: Krawczyk śpiewający kolędy przed papieżem Polakiem.
4: Panie Jezu, już dawno po święta.
3: A więc wygrał pan komplet noży ostrzony laserowo.
4: A to mnie interesuje.
3: Proszę, proszę bardzo, są pana. Z tym, że ostrzenie kosztowało 99 zł, 99 groszy.
4: Ale...
3: Oto umowa za to ostrzenie. Proszę mi dać swój włos. Przepraszam. Niech pan wyrwie mój.
4: Ale...
3: O Jezu, cholera! Dziękuję. Proszę popatrzeć. Tnę włos w powietrzu.
4: Ciekawe. Ciekawe, brawo.
3: Pan pozwoli, że się przedstawię. Jestem studentem w szkole marketingu i reklamy.
4: Tak.
3: Na ile mnie pan ocenia? Skala od 1 do 10?
4: Ja?
3: Tak, pan.
4: No.
3: Tylko niech pan powie szczerze. Przyjdzie tu i zweryfikuje tę ocenę ktoś z kuratorium. Potwierdzi mu pan, na ile mnie pan ocenił.
4: Na 10.
3: O, jest pan bardzo miły.
4: Zasłużył pan na to.
3: Dziękuję.
4: Ostatecznie wmówił mi pan te noże kompletnie mi niepotrzebne. Wie pan, od 2 lat nic nie kupiłem do domu. Ile pan mówił?
3: 90.

0: 99 zł.
1: Proszę, tu jest całe 100 zł reszty. Dobrze.
0: O, dziękuję panu bardzo.
1: A, tak przy okazji, jeżeli pan, proszę pana, studiuje marketing i reklamę, chciałbym pana prosić o radę. Wie pan, jestem bezrobotnym aktorem. Mam dzisiaj casting na reklamę pasty do zębów. Proszę mnie skontrolować, czy idę w dobrym kierunku. Wie pan, do tej roli jest tam bardzo silna obsada. Moim największym konkurentem jest ktoś, kto miał wielkie sukcesy. Jako rewizor w rewizorze, Edyp w Edypie, Ryszard II w Ryszardzie II, a i prowadzący w Familiadzie.
0: Niech pan mi to zademonstruje. Przerabialiśmy reklamę pasty do zębów na pierwszym roku.
1: Ale to jeszcze nie jest gotowe. Ale wydaje mi się, że jestem blisko.
0: Rozumiem.
1: Proszę, niech pan siada tu na kanapie.
0: Dziękuję.
1: Pasta, super, hiper pasta, hiper duper paszta. Przepraszam, jeszcze raz zacznę. Paszta. Przepraszam, trema. Pas.
0: No tak. Czy pan wie, jaki jest target tej reklamy?
1: Co proszę?
0: Target.
1: Co proszę?
0: Target. Cel. Do kogo pan adresuje tę reklamę? Ale... Kogo chce pan zachęcić do mycia zębów właśnie tą pastą?
1: No chyba wszystkich. No wszyscy powinni mieć ładne, zdrowe zęby.
0: I to jest podstawowy błąd. W reklamie nie ma wszyscy. Kto? Młodzi, starzy, kobiety czy dzieci, pomoce domowe czy bizneswoman?
1: No tego nie wiem, ale...
0: To jak się pan dowie, to wtedy mogę coś poradzić. A tak to... Sorry, ale to będzie przelewanie z pustego w próżne. Przepraszam, ale będę leciał. Śpieszę się do następnego klienta.
1: Tak. Dziękuję za radę. Target, mówi pan.
2: Dziękuję. I do widzenia. Proszę potwierdzić ocenę mojej działalności. Przypominam, w skali od 1 do 10 dał mi pan najwyższą notę.
1: Zasłużył pan na nią.
2: Do widzenia.
1: Do widzenia. Target. Właśnie, dla kogo ta pasta? Dla kobiet, dla dzieci, dla głuchoniemych? Pasta super, hiper, duper, pasta super i koniec. Słucham panią.
3: Dzień dobry, czy można?
1: Pani do mnie?
3: Tak.
1: Proszę
3: bardzo. Dziękuję bardzo.
1: Pani w sprawie oceny.
3: Tak, ale nie w sprawie zapłaty.
1: Ja nie rozumiem.
3: No, te rzeczy robię wyłącznie w celach naukowych.
1: Ale co?
3: Sam pan tu mieszka?
1: Z żoną.
3: A.
1: Z żoną, ale jest na zakupach.
3: A kiedy wróci?
1: Nie mam pojęcia.
3: No to daje mi dodatkowe punkty praca w sytuacji zagrożenia. Gdzie jest łazienka?
1: Tam, na prawo.
3: Dziękuję. Przepraszam, muszę się przygotować.
1: Proszę. Co ona ma za target? O co tu chodzi? Z kuratorium w takiej krótkiej spódnicy? Popieprzony ten świat teraz.
3: Jak pan mnie znajduje?
1: No, bardzo przyjemnie. Może tylko dam pani większy ręcznik, bo on nie zakrywa wszystkiego.
3: Nie, to odwrotnie. Ja zaraz odkryję ręcznik i zobaczy pan mój produkt.
1: Ale...
3: Bieliznę intymną firmy Gorąca Rita. Masz, nastaw to. To muzyka, pod którą najlepiej mi idą pokazy.
1: Fantastycznie. To wcięcie. A te stringi to świetny wynalazek. Żonie będę musiał powiedzieć. Pięknie się pani rusza. Szpagat. I seczki w biustonoszy jak kulał. Taki rodzaj piersi to chyba gruszki czy jabłka. Bomba. No po prostu bomba.
3: Długość prezentacji 3 minuty i 45 sekund. Wpiszę to do dzienniczka. Zadowolony?
1: Jesteś boska.
3: No, nie przesadzaj.
1: O, nie, nie bądź za skromna. Jak tyś to wszystko umiała? Ładnie połączyć, a te sytuacje. I tak.
3: No.
1: I tak. A końcówka. Rewelacja.
3: Dzięki.
1: Jak opowiem żonie, to nie uwierzy, że tak można, aby całe ciało było jednym wielkim wulkanem. Eugenicznym, super, naprawdę super.
3: No to idę do łazienki się ubrać.
1: Target. To nieprawda, że klient musi być określony. Ona może zadowolić każdego młodego, starego, Duńczyka, portiera, impotenta, kościelnego, ministra, każdego. Ja tak właśnie zaproponuję swoją reklamę na castingu. Zdrowe, białe zęby dla każdego. Napijmy się. O, przepraszam.
3: Nie, ja dziękuję bardzo. Nie wolno mi. Nam, uczennicom, nie wolno pić alkoholu w czasie zajęć.
1: Ale to ty nie jesteś w sprawie oceny tego młodego człowieka z agencji reklamy? A mówił, że ktoś taki przyjdzie z kuratorium, więc myślałem, że...
3: Nie. Ale przyjdzie tu z pewnością ktoś, kto będzie chciał zweryfikować twoją ocenę moich zdolności. Proszę mu powiedzieć, jak mnie pan ocenił?
1: Pani ma na imię Rita.
3: Nie, Gosia. Pani Rita jest właścicielem firmy Bielizny Intymnej, a ja studentką pomaturalnego kursu zawodowego Marketing i Zarządzanie.
1: Aha.
3: No to ile mi pan daje?
1: A ja nie znam cen na te usługi.
3: Ale nie, ja mówię punktów za moją prezentację w skali 1 do 10.
1: A, 10 na 100%. Rito, nawet 15.
3: Nie,
1: Rito.
3: Gosiu.
1: A, przepraszam
3: Gosiu.
1: Cię, przepraszam cię, Gosiu, ale to popołudnie dzisiaj kręci mi się w głowie. To wszystko jest takie fantastyczne. Kupiłem sobie noże ostrzone laserowo, a potem ty z tym pokazem byłaś po prostu super.
3: Dzięki.
1: Zachęcę żonę do kupowania waszej bielizny. A co tam? Sam jej kupię ze dwie pary stringów w dwóch kolorach. Super, super, hiper, super, duper, super.
3: Ale w przyszłym semestrze będziemy zdawać z duetów erotycznych w pokazach bielizny. Nowy trend. Przyjdę do ciebie z koleżanką.
1: To świetnie. Ja już się na to cieszę i czekam z wielką niecierpliwością.
3: Bye, darling. W firmie Gorąca Rita wymagają znajomości języków.
1: Zawsze się przydadzą.
3: Ciao!
1: Ciao!
3: Auf Wiedersehen!
1: God bless you! Super pasta! Pasta super, hiper, duper, zęby super. Boże, wraca. Zakochała się. Jest super, już Rito.
4: Nie zgodziłem!
1: Panowie, co jest?
4: Książkiem,
1: panowie.
4: Tu do krzesła, nogi, mocniej.
1: Panowie, ja nic nie mam, jestem bezrobotnym aktorem. Ja wszystko jest na żony w Banku Rozwoju i Drobnej Przedsiębiorczości, przysięgam.
4: Zamknij się!
1: Chodź, Stasiu, coś zje.
4: Gdzie lodówka?
1: W kuchni. Ale żona dopiero poszła na zakupy.
4: Kurwa, jestem głodny jak pies. No, to powiedz nam przynajmniej, gdzie trzymasz alkohol?
1: Tam, w barku.
4: No, uratowałeś się, bo byśmy cię wzięli za jaja. Okej. W jakiej proporcji chcesz Campari z wódką, Stasiu?
5: 50-50. Okay. Albo lej samą wódkę, a tylko popiję Campari.
4: Okej, idź do garderoby i wybierz coś dla nas.
5: Kurczę, co za gust u tego wała? No to chyba jakiś pedał.
1: No, panowie, tylko bez takich aluzji.
5: A, to będzie dobre na ciebie, Stasiu.
4: Pomaturalna szkoła przetrwania. Wszystko pan zwróci i zapłaci za udział w teście.
1: A to panowie nie są prawdziwymi bandytami?
5: Nie, no studentami na dyplomowym roku.
1: Tak, a to muszą być bardzo ciekawe studia.
4: No, zdajemy egzamin z ucieczki z więzienia o zaostrzonym rygorze. Musimy się przebrać, najeść przed dalszą drogą na punkt kontaktowy.
1: A, rozumiem.
5: Uwolni pana wizytator z kuratorium i poprosi o potwierdzenie oceny.
6: Ile nam pan może dać za tę akcję?
1: Ja?
5: No, w punktacji od 1 do 10. No,
1: zastanowię się.
6: Tylko frajerze nie kwaś. No,
7: kwaszę, bo mi sznury się wrzynają w ręce.
6: Żebyśmy nie musieli się wrócić i wyprasować ci tej koszuli.
8: Gorącym żelazkiem bez zdejmowania.
7: No, aha, no to 7, czy nawet 8 punktów.
6: 10 i bez dyskusji.
7: Proszę bardzo.
6: No, spadamy.
7: Nastawcie mi, panowie, jakąś muzykę, to mi czas szybciej zleci.
6: A co pan tu ma, same starocie? Nastawię panu radio.
7: I włóżcie mi pilota w usta. Będę sobie zmieniał falę.
4: Nie skaluj, stary, bo nas wkurzasz.
6: Włożę mu.
7: A dziękuję.
9: Polskie Radio.
10: Byle tylko w dalszym życiu między nami była kwita.
11: Titoli frusconti manco male che lo conosce bene.
12: Poczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków.
6: Amen.
7: Proszę wejść! Drzwi otwarte!
13: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
13: Gdzie mogę usiąść?
7: Proszę, tam przy stole, ale... Czy nie mogłaby pani najpierw mnie uwolnić z tych sznurów?
13: Tak, wszystko w swoim czasie, po kolei. Co nagle, to po diable. Muszę rozłożyć tutaj papiery, znaleźć długopis. O, proszę bardzo, zaczynamy.
7: Ale kim pani jest?
13: Wizytatorką z kuratorium. Pan Sławomir Nowak.
7: Tak jest.
13: Nowak to pseudonim.
7: Nie, prawdziwe nazwisko.
13: O, przepraszam, ale naczytałam się listy Wilnsteina. Żonaty?
7: Tak jest, ale... O co chodzi?
13: Był pan dzisiaj pomocą szkolną dla naszych uczniów z różnych szkół pomaturalnych. I wystawiał pan im oceny w punktacji od 1 do 10.
7: Tak, i mam tego serdecznie dosyć. Proszę mnie natychmiast rozwiązać.
13: Wszystko w swoim czasie. Bo mi się pomiesza i nie będę wiedziała, kto ile dostał.
7: A to ja nic nie powiem.
13: Niech pan będzie grzeczny, bo inaczej wezwę tych ze szkoły przetrwania do poprawki i znów przyjdą do pana, ale wtedy już z gorącym żelazkiem.
7: Niech pani pyta byle szybko.
13: Marketing i reklama?
7: 10.
13: On panu też dał najwyższą notę. Gorąca Rita?
7: Chyba Gosia. 10.
13: Zgadza się. Niestety. Ona dała panu 3 na szynach.
7: To niemożliwe. Przecież takie okrzyki zachwytu wydawałem i tak przeżywałem ten pokaz, że...
13: Przykro mi. Valdis Gay Paradis?
7: Co, proszę?
13: O, przepraszam. Jeszcze go u pana nie było.
7: I bardzo dobrze. Jestem 100% heteroaktorem.
13: Szkoła przetrwania?
7: 2. Znaczy, dla 2... Po 10.
13: Oni panu za to 2 plus. Także marnie to wszystko wygląda, mój drogi. Bardzo marnie. To teraz mogę pana rozwiązać. Koszty związane z tym egzaminem kuratorium zwróci panu po otrzymaniu faktury. Ale skomplikowany węzeł. Dorzucę im za to po 4 punkty. Należy się chłopakom. Szkoła przetrwania to najtrudniejsze studia dziś dla młodzieży. Nie tylko u nas, w całej Europie.
7: O rany boskie, mnie wszystko zdrętwiało.
13: Biedny, zmęczony. Oprzyj się o mnie, chodź. Kuratorium cię wymasuje. Otuj, uspokoj. Chodź, nic się nie bój. Poprawimy tę słabą ocenę od gorącej Rity. Sam zobaczysz, że zasługujesz na lepszą notę. Siadaj. Albo nie. Połóż się od razu.
7: Ale proszę pani, ja nie będę zdawał żadnych poprawek. Mam dość na dzisiaj egzaminów. Proszę opuścić mój dom. Jestem aktorem. Muszę przygotować się do pewnej roli.
13: Kuratorium dziękuję panu za okazaną pomoc w egzaminach naszej młodzieży. A wyniki wpiszemy do rejestru urzędowego. Zostawiam panu świadectwo i żegnam pana.
7: Ja też panią żegnam, ale zaraz. Świadectwo czego? Czy ja też zdawałem?
13: Tak. To są studia interpersonalne. I student, i egzaminator podlegają ocenie. Do widzenia, panie.
7: Do widzenia, pani.

0: Boże, jaka ta nasza szkoła dawniej była nudna. Łacina, trygonometria, historia. A teraz gorąca Rita, Gosia, stringi, prasowanie gorącym żelazkiem, gej, paradis, zaliczenia z zaliczenia. No, ale do roboty, do roboty. Super, pasta, pasta, super, duper, pasta, super! Kto tam?
1: To ja.
0: Jaki ja?
1: Twoja żona.
0: Hasło!
1: Otwórz, idiota, bo mam ręce zajęte.
0: Już się robi, kochanie, już.
2: Weź ode mnie te zakupy. Spotkałam przy windzie panią z kuratorium, co weryfikuje stopnie uczniów.
0: Tak?
2: Pokaż świadectwo.
0: Proszę.
2: No. Trójka na szynach. No, proszę, dwoje. Zawiodłam się na tobie. Wyżej cię ceniłam.
0: Nie, nie, ja się poprawię na drugie półrocze.
2: Podaj mi dyscyplinę. Rozbieraj się.
0: Zakasujesz rękawy?
2: Tak. A kto to był z tej agencji, co ci dała truje na szynach?
0: Gorąca Gosia. Przepraszam, gorąca to była Rita, jej szefowa, a ona Gosia.
2: Co? To jeszcze był duet? Zboczeńcu.
0: Broń Boże, duety dopiero będziemy brali w przyszłym roku.
2: To znaczy kto?
0: Znaczy gorąca, znaczy się Gosia z koleżanką.
2: Tak. I ty, tak?
0: Ja nic. Ja będę się tylko przyglądał. Nie będę brał udziału. Tylko wydawał okrzyki zachwytu.
2: Ale dałeś jej najwyższą notę, tak?
0: No dałem, bo mówię ci, że ona naprawdę robiła takie cuda, a ja przy niej nic nie robiłem.
2: To bezwstydna dziwka. I pamiętaj, że jutro masz casting na pastę do zębów.
0: Pamiętam, jestem aktorem.
2: No powtarzaj. Pasta super.
0: Super. Pasta super. Zdrowe zęby.
3: Wołaj numer 105.

0: Następny, proszę.
1: Dzień dobry. Nazywam się...
0: Numer 105. Niech pan przystawi tablicę z numerem 105 do piersi i stanie w świetle.
1: Ale, przepraszam, ja nic nie widzę.
0: Do przodu i pół kroku do tyłu.
2: Za daleko. Ale trochę do przodu.
3: O, teraz dobrze.
1: Dzień dobry. Chciałem na wstępie przedstawić się. Sławomir...
0: Obrócić się w lewo.
1: Nowak.
0: W prawo.
1: I powiedzieć...
2: Proszę stanąć teraz prosto do nas. Twarzą.
1: Jestem...
2: Pokazać ręce.
1: Ręce? Ja jestem do roli na zęby.
2: A jak pan będzie bez palca? Na przykład albo kciuka, to mamy angażować drugiego?
1: No, rzeczywiście nie pomyślałem. Miałem kolegę też aktora, co nie miał wskazującego palca i koledzy śmiali się, że ma...
3: Zęby pokazać.
1: Ale ja... Ja mam wszystkie własne.
3: Pokazać zęby, czyli uśmiechnąć się.
0: Proszę zagrać bez słów, że jest panu smutno.
3: A teraz, że jest wesoło.
2: Pada deszcz,
3: wieje wiatr.
0: Grał pan już w reklamie?
1: Ja grałem we wszystkich filmach Wajdy.
0: Kogo?
1: Andrzeja Wajdy.
0: Ale kogo?
1: Padałem na schodach kamiennych jako zastrzelony SS-man. Do tej pory mam naruszony kręg krzyżowy.
4: W Krzyżakach grał? To ile on ma lat?
0: Nie podał.
3: I ile pan ma lat?
1: W zawiadomieniu było napisane, że mam tylko wyglądać na 50. I chyba wyglądam. I tak się czuję. Ostatnio miałem taką historię z pewną panią...
0: Proszę na temat. Zna pan tekst?
1: Oczywiście. Wielki aktor polski mawiał, że znajomość tekstu nie przeszkadza w roli.
0: Proszę.
1: Słucham?
2: Niech pan startuje, bo mam jeszcze 50 za panem.
1: Pasta super, pasta hiper, hiper duper, pasta super! Zdrowe białe zęby dla każdego!
3: Niech pan to zaproponuje, jakby pana target był Polakiem w pana wieku.
1: To znaczy, tak jak się czuję, czy jak wyglądam?
3: No bez różnicy.
1: Ale ja właśnie odczułam wielką różnicę między moim wiekiem a samopoczuciem. Czuję się tak.
0: Niech pan proponuje według samopoczucia.
1: A. Pasta super, pasta hiper, hiper duper, pasta super, zdrowe białe zęby dla każdego.
5: Ale nie tak infantylnie, jakby dla zdzieciniałych staruszków.
1: Ja, wypraszam sobie.
3: Od wypraszania to my jesteśmy.
0: Napisał pan, że umie pan naśladować aktorów. I psa.
1: Tak, tak, ale tylko holubka i psy na polowaniu.
0: Proszę.
1: Zacznę od polowania. Nagonka zbliża się, ujadanie.

0: hiper duper pasta super.
1: A teraz to samo, tylko lodzia murem.
2: Co proszę?
1: No, widział pan ten film o amerykańskim aktorze, co przyjechał do Tokio reklamować whisky?
2: Nie.
1: No córka Coppoli go nakręci.
2: A ja nie słyszałem, ja rzadko chodzę teraz do kina, ale lubię japońskie filmy, na przykład Kurosawy Macbetha. Sam grałem w Macbecie,
3: no nie był
2: czarownicy.
1: Japończycy nie wymawiają litery E, rozumie pan? I tam żądali od tego aktora, żeby reklamował whisky w stylu Rogera Moore'a jako agenta 007.
4: Panowie, o czym wypieprzycie? Szkoda czasu.
1: Nie, no chwileczkę, no niech on powie to tak jak tamten, nie wymawiając litery R, zamieniając ją na L. O tak. Pasta super hiper duper. Rozumie pan? Zamienić R na L.
2: Pasta super hiper duper.
4: Następny. Proszę oddać tablicę z numerem.
2: Nie oddam!
3: Co za bałwan? Dawaj!
2: Chwileczkę. Ja jeszcze nie powiedziałem wszystkiego.
4: Następnie.
2: Ja grałem przy pełnej widowni w polskim.
3: Polskim, niemieckim, rosyjskim. Dobra, dziękujemy panu. Oddam.
2: Dawaj tę tablicę, no! Jeśli masz ludzkie serce, daj mi ten puchar. Puszczaj! Zaklinam cię, puść! Na Boga! Pomyśl o sponiewieranym imieniu, jakie tu po mnie zostanie, gdy nikt nie będzie wiedział, co się stało.
3: Dawaj tablicę, a to skurwysyn, uparty jak osioł.
5: Dawać następnego.
2: Mieliście chamy, złoty róg. Został wam się ino, pasta super, pasta hiper, duper, pasta super. Grałem, panowie, uwajdy, w weselu, cóż tam, panie, w polityce. Chińczyki trzymają się mocno, to mówiłem. A i w Macbecie zdrowe zęby dla każdego, niech będzie Horacjo. Ty żyjesz, pozostań, mów prawdę o mnie. Pasta super, hiper, duper. Czas to ogromne monstrum niewdzięczności. Biedny Jorik był niewyczerpanym źródłem żartów. Fantazja aż go roznosiła. Joriku, nie zachpisz z własnych wyszczerzonych zębów. Tak ci szczęka opadła, a przecież zdrowe zęby dla każdego. Nic ci nie zostało, pasta super, hiper super, cały świat to scena. A ludzie na nim, no ludzie na nim to tylko aktorzy. Najpierw niemowlę, potem uczniak, w trzecim akcie kochanek, jeszcze później żołnierz, potem sędzia z brzuchem buczonym, a po niej rola szósta, staro wina w kapciach i wreszcie akt ostatni. Traci się pamięć, zęby, smak, włosy, wzrok i w końcu wszystko.

0: Kochanie!
1: Co to jest do cholery?
2: Tylko pani stąd natychmiast wyprowadzi.
0: Kochanie, przypomnij sobie to, co tak pięknie mówiłeś w Lirzeszec.
3: Kira?
4: Jak to się zaczyna?
0: Czy szybsza niż myśl siarczana błyskawico?
4: Szybsza niż myśl...
0: Siarczana.
4: Siarczana błyskawico. Forpoczto gromu, co dęby rozszczepia osmalbą głowę, druzgoczący grzmocie zmiażdż, rozpłoszcz napęczniały glob, zgładź zasiew życia, strzaskaj tygle, w których natura stwarza niewdzięczny ród ludzki.
1: Dalej, jazda ze swoim,
5: nieście go.
4: Po co?
0: Pomogę ci wstać.
4: Po co, najuboższy żebrak? Ma jakiś zbędny śmieć, który go wznosi nad nędzny poziom niezbywalnych potrzeb.
0: Dbaj
4: tylko o to, by przeżyć.
0: A życie
4: stanie się tanie jak życie bydlęcia.
1: Spieprzać ze sceny!
0: Chodź, kochanie. Ci państwo nas wypraszają.
4: Coś takiego zrobię, że jeszcze nie wiem, że ziemia zadrży ze zgrozy. Zapłaczę? Myślicie? Nie. Nie zapłaczę. Nigdy.
0: Chodź.
6: Następny, proszę.
7: Numer 106.

W cyklu Scena Uśmiechu Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Pawła Binkę pod tytułem Następny proszę. Wystąpili właściciel mieszkania Krzysztof Kolberger, żona właściciela Grażyna Barszczewska, młody człowiek, juror pierwszy Zbigniew Suszyński, dziewczyna, sekretarka castingu Anna Dereszowska, bandyta pierwszy, juror drugi Łukasz Lewandowski, bandyta drugi, juror trzeci Waldemar Barwiński, wizytatorka szefowa Izabela Olejnik. Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski, realizacja akustyczna Andrzej Brzoska, reżyseria Jerzy Gruza.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W pewnej pralni samoobsługowej właściciele ustawili cenę na $5.76, doskonale zdając sobie sprawę, że płacić można wyłącznie ćwierć dolarówkami. To znaczy, że niemożliwe jest tam dokładne odliczenie wspomnianej kwoty. Po wrzuceniu 23 monet wciąż brakować wam będzie 1 centa, więc prania nie zrobicie, a po wrzuceniu 24 monet przepłacicie 24 centy, bo automat oczywiście nie wydaje reszty.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Bee birding jest to praktyka polegająca na trzymaniu na ciele nawet kilku tysięcy pszczół. Pszczoły przyciągane są do śmiałka za pomocą umieszczenia na jego ciele królowej. W historii znane jest co najmniej kilka wyczynów różnych śmiałków z całego świata, którzy podejmują się bicia rekordów właśnie w bee birdingu. Warto tutaj wspomnieć o dwóch przypadkach. Pierwszy miał miejsce w 2018 roku, kiedy 21-letni student spędził 53 minuty i 34 sekundy z głową całkowicie pokrytą pszczołami. Chłopak podjął się tego wyzwania, ponieważ od dzieciństwa miał z pszczołami styczność. Jego ojciec jest pszczelarzem i to on zaraził go miłością do tych zwierząt. Całe wydarzenie miało miejsce w Indiach, podobnie zresztą jak drugi przypadek. Jednak tym razem podobnego wyczynu w 2020 roku dokonał dokładnie ten sam mężczyzna, bijąc przy tym rekord Guinnessa. Poszedł krok dalej i spędził ze zwierzętami na twarzy zdumiewające 4 godziny i 10 minut. Od samego początku przywiązałem się do pszczół miodnych. Jeszcze zanim dowiedziałem się, że użądlenie tych zwierząt boli i jest niebezpieczne, nawiązałem z nimi specjalną więź, powiedział w wywiadzie. Jednak w tym punkcie warto też wspomnieć o utrzymaniu najcięższego roju pszczół na ciele. Rój ważył 63,7 kg.

pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj, po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj, po prostu pompuj.

długa. Chodź. Bajki ci opowiem. Bajka będzie długa.

Polski.

bother me.

You love Sigmund's poetry.